0: Pociągi zwalniają dziś, protest maszynistów w całym kraju. Powiemy, co to dokładnie oznacza dla podróżnych. Okolice Wrocławia czy może Poznań, stała baza USA w Polsce. Coraz bliżej trwa wizytacja amerykańskiej delegacji. Wygrana na inaugurację Mistrzostw Europy. Polscy siatkarze pokonali Portugalię. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. PKP Intercity nie planuje odwoływania połączeń, ale opóźnienia pociągów mogą być duże. Dzisiejszy protest maszynistów może oznaczać kolejowy paraliż w całym kraju i to mimo złagodzenia jego formy. Początkowo akcja miała trwać całą dobę, dziś od północy. Po rozmowach z ministrem infrastruktury związkowcy zgodzili się zakończyć ją w południe.
1: Tak, żeby dać szansę podróżnym wrócić w piątek w miarę planowo do domu, będzie polegał na ograniczeniu prędkości na wszystkich przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę.
0: Mówi Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów. Dla podróżnych szykowana jest komunikacja zastępcza, przewoźnicy mają też wzajemnie honorować bilety.
2: W tej chwili mamy już uzgodnione honorowanie biletów ze wszystkimi przewoźnikami funkcjonującymi w Polsce, ze spółkami regionalnymi, samorządowymi. Dodatkowo będziemy starali się zabezpieczyć komunikację zastępczą. Nie planujemy odwoływania pociągów.
0: Mówi prezes PKP Intercity Janusz Malinowski. Osoby, które zrezygnują z podróży PKP Intercity, będą mogły zwrócić bilet bez dodatkowej opłaty. A my łączymy się w tej chwili z warszawskim Dworcem Wschodnim, gdzie o poranku jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: Na tablicy odjazdów na razie nie widać opóźnień. Wszystkie wyświetlane pociągi mają odjechać zgodnie z rozkładem, a na tablicy przyjazdów opóźniony jest tylko jeden skład. Co jakiś czas z głośników słychać jednak komunikat, że z powodu protestu maszynistów pociągi mogą przyjeżdżać i odjeżdżać z opóźnieniem. Akcja ma potrwać do południa, żeby zminimalizować jej skutki odczuwalne dla pasażerów.
0: Mateusz Gołębiewski, prosto ze stołecznego Dworca Wschodniego. Dziękujemy. Relacje naszych reporterów w kolejnych serwisach. Przypomnijmy jeszcze tylko, że protest to reakcja na katastrofę kolejową pod Radomiem. Ciężarówka wjechała w pociąg Intercity. Jedna osoba zginęła, 20 zostało rannych. Delegacja ze Stanów Zjednoczonych wizytuje miejsca, gdzie może powstać stała baza wojsk USA w Polsce. Wśród wskazanych przez nasz rząd lokalizacji m.in. okolice Wrocławia i Poznania. Samorządowcy z Wielkopolski starają się przekonać decydentów, że powinien to być Poznań.
4: Jesteśmy w trakcie właściwie wysyłania stosownego pisma do pani minister, które podpisał i marszałek Marek Woźniak, i ja.
0: Mówi prezydent miasta Jacek Jaśkowiak i podkreśla, że w stolicy Wielkopolski stacjonują już jednostki amerykańskie. Benzyna średnio 7,90 za litr, diesel aż 8,75. Ceny paliw są najwyższe od dawna, a baryłka ropy kosztuje już ponad $100. Kierowcy nie kryją obaw. W Łodzi rozmawiał z nimi Daniel Tekliński.
5: Widzę, że pani tankuje benzynę. Dużo, niedużo względem poprzednich dni?
6: Jest to duża różnica. Boję się tego, że będzie faktycznie jeszcze gorzej.
7: Benzyna jest na takim poziomie niedopuszczalnym wręcz. Myślę, że cena paliwa, benzyny zwykłej dojdzie nawet do 10 zł.
8: Jakie są prognozy?
9: Jeżeli nie dojdzie do wzmocnienia działań wojennych w Zatoce Perskiej, to ceny paliw nie powinny już rosnąć. Piotr Krajewski, ekonomista, Uniwersytet Łódzki. Też nie możemy wykluczyć tego, że dojdzie do bardziej napiętej sytuacji geopolitycznej. No i wtedy niestety może się okazać, że ceny przekroczą barierę 9 zł. Jest to możliwe.
0: Jak dodaje ekspert, wyższe koszty transportu mogą przełożyć się także na ceny produktów i usług.
10: Wiadomości Radia Plus.
0: Pierwsze zadanie wykonane. Polska wygrywa na inauguracji Mistrzostw Europy w siatkówkę z Portugalią. Podopieczni Nicoli Grbicia nie dali szans rywalom i zdemolowali Portugalczyków do 12, 18 i 20.
11: Całościowo możemy być optymistami przed kolejnymi spotkaniami. Możemy być zadowoleni z tego, co dzisiaj się wydarzyło. Myślę, że nie ma co narzekać.
0: Mówił zaraz po spotkaniu rozgrywający kadry Marcin Komenda. Kolejny mecz Polacy rozegrają w sobotę. Rywalem biało-czerwonych będzie Izrael.
10: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
12: My wygramy do 9. Znaczy do 9 z porankiem Radia Plus. Dzień dobry.
13: Komenda wstać. Dzień dobry. Kasia Kozimor.
12: Tomek Waloszczyk.
0: I Justyna Bieniek.
12: Wstaliśmy dawno.

0: Mama Maria Brigie powoli na antenie Radia Plus 11 minut po godzinie 6 mamy.
1: Dzisiaj imieniny obchodzą, proszę ciszej tę muzyczkę.
0: Proszę.
1: Emilian, Felix, Hiacynt, Jacek, Jacenty, Jan, Krzysisław i Piotr. Wszystkiego najlepszego.
0: Brian De Palma, amerykański reżyser, aktor, scenarzysta, producent, operator i montażysta filmowy, dzisiaj świętuje swoje urodziny.
1: Aktorka Ewa Szykulska, również w naszym kalendarzu.
0: Moby, amerykański wokalista muzyki, kompozytor.
1: A także Ingrid, włoska piosenkarka, która śpiewa głównie w języku francuskim.
0: Tak się porobiło.
1: Wszystkiego najlepszego wszystkim, którzy świętują. Czas na Ewangelię w Radiu Plus.
2: Jezus opowiedział uczniom przypowieść. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę wokół swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego.
3: Słuchając dzisiejszej Ewangelii, bije się w pierś. I myślę, że ta Ewangelia jest dzisiaj w dużej mierze przeznaczona dla tych, którzy czują się jakimiś liderami wspólnot, przewodnikami duchowymi w wierze. Bo często może być tak, że uważamy się za pasterzy, za liderów, za przewodników i chcemy prowadzić innych, a sami jesteśmy ślepi. Chcemy nauczać, chcemy mówić, chcemy dzielić się swoim doświadczeniem, ale jesteśmy głusi na Boże Słowo i traktujemy to Słowo bardzo instrumentalnie, tylko jako narzędzie do głoszenia, a nie narzędzie do przemiany swojego życia. Jeśli jestem tym niewidomym, który prowadzi niewidomego, warto prosić Pana dzisiaj o to, żeby uzdrowił moje oczy.
4: Reklama.
5: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
6: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
5: To w ogóle możliwe?
6: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneopewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/Eneopewność. Oferta Eneopewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
4: Reklama.

0: Anna Jantar, żeby szczęśliwym być. No właśnie, a specjaliści mówią, że odczuwanie radości to kwestia praktyki. Wystarczy pamiętać o kilku rzeczach. Przede wszystkim o tym, co kradnie nam radość. A kradnie nam radość, no właśnie, to jest ciężka sprawa.
1: Mogę powiedzieć co?
0: Możesz.
1: Na przykład obowiązek zawodowy. Myślimy, znaczy nie związek, tylko obowiązek.
0: Tak.
1: Myślimy o czymś, co mamy do zrobienia i tu nie ma żadnej radości z życia, bo cały czas
0: oczywiście
1: nam przesłania głowę to, co
0: czyli
1: złodziejem nam wisi nad głową.
0: Radości jest lęk. A także uzależnienia. Od czego? Na przykład od aprobaty innych, od miłości, od osiągnięć, od bycia niezastąpionym. Musimy pamiętać o tym, że w życiu najważniejsze jest to, żebyśmy się dobrze czuli, a przy nas inni się dobrze czuli. I tyle, i wszystko, i nie ma się z czego bać.
1: No ile wzniosłych haseł.
0: No tak, trochę filozoficznie rano polecieliśmy,
1: ile sloganów.
0: Ale akurat mi najnowsze badania wyszły. No.
1: Bardzo i dobre wyniki badań.
0: Bardzo dobre.
1: No, czyli my czujemy radość od samego rana.
0: Bo radość o poranku.
1: Bo to piątek przecież, 11 dzień września.
0: No właśnie, share strong enough na antenie Radia Plus.

0: I z taką właśnie energią z tej piosenki przystępujemy do ostatniego pracującego dnia w tym tygodniu. Nie dla wszystkich, bo teraz to i w soboty, czasem i w niedzielę ktoś pracuje, no ale przyjęło się, że to piątek weekendu, prawie początek.
1: Przyjęło się, więc posłuchajmy najnowsze wiadomości na antenie Radia Plus, również tych pogodowych.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To będzie trudny komunikacyjnie piątek, do południa potrwa zapowiadany przez maszynistów protest. Pociągi przejeżdżając przez przejazdy kolejowe będą zwalniać do 20 km na godzinę, co może powodować opóźnienia. Według resortu infrastruktury do południa na tory może wyjechać ponad 3000 składów. Aktualne rozkłady jazdy i informacje o opóźnieniach można na bieżąco sprawdzać na portalu pasażera. Minęło 25 lat, dziś kolejna rocznica zamachów z 11 września. Prezydent Donald Trump wygłosi przemówienie przed Pentagonem, a wiceprezydent J.D. Vance weźmie udział w uroczystościach w Nowym Jorku. Tego samego dnia Rada Bezpieczeństwa ONZ przeprowadzi debatę na temat walki z terroryzmem. Przypomnijmy, 11 września 2001 terroryści Al-Kaidy porwali w USA 4 samoloty, z których 2 uderzyły w nowojorskie budynki World Trade Center, 3 w gmach Pentagonu w Waszyngtonie. 4, który miał uderzyć w Kapitol, rozbił się w Pensylwanii. W atakach zginęło prawie 3000 osób, wśród nich kilkoro Polaków. Ważny wyrok dla frankowiczów. TSUE rozstrzygnął kwestię rozliczeń z bankiem. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma uprościć rozliczenia i ograniczyć koszty prowadzenia postępowań. Trybunał stwierdził, że prawo Unii co do zasady nie zabrania, by po unieważnieniu umowy kredytu sąd rozliczył wzajemne należności banku i konsumenta i zasądził jedynie różnice między nimi. Jak ocenił prezes Związku Banków Polskich dr Tadeusz Białek, zbliżamy się do jednoznacznego końca sagi frankowej.
2: Mateusz Tomaszewicz, zapraszam na wiadomości ze Szczecina i regionu. Witajcie. Przedsiębiorcy biją na alarm. Wydatki na paliwo pochłaniają zyski wielu firm. Rosnące ceny tankowania uderzają nie tylko w branżę transportową. Problem mają też firmy zajmujące się handlem, usługami czy przemysłem. Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie apeluje do rządu o kolejne interwencje, mówi Hanna Mąsiuk, prezes Izby.
3: Sytuacja najmocniej odbija się na firmach, które funkcjonują na niskiej marży i wzrosty cen absolutnie minimalne. Ich zyski.
2: W ciągu tygodnia cena oleju napędowego na stacjach paliw wzrosła o 36 groszy, zaś benzyny 95-oktanowej o 26 groszy. Wynika z notowań portalu epetrol.pl. Kuluri zwraca do Szczecina, jednak w barwach innego klubu. Już w niedzielę Pogoń Szczecin podejmie wieczystą Kraków.
4: Uważam, że indywidualnie jakość zespołu tam jest na bardzo wysokim poziomie. Sami też widzimy, jakie transfery sprowadzili. Bardzo mocni są z piłką, gdzieś utrzymują się.
2: Mówi Maciej Wojciechowski, pomocnik Dumy Pomorza. Pierwszy gwizdek sędziego punktualnie o godzinie 14:45. Trzymamy kciuki za zwycięstwo. Mamy piątek, piąteczek, piątunio i dziś pogoda będzie mogła być podzielona na dwie części. Pierwsza do południa z przewagą chmur, a po południu będzie więcej promieni słonecznych. Na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 20 stopni Celsjusza. Ciśnienie jest już na średnim poziomie i cały czas rośnie. Na ulicach Szczecina jeszcze spokojnie.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, o poranku, witamy.
6: Dzień dobry, od samego rana z wami do dziewiątej.
5: Kasia
6: teraz,
5: i Tomek.
6: No, Kasia i Tomek, 6:34 na zegarach.
5: Co ty tak lecisz?
6: Chcę do weekendu jak najszybciej.
5: O czym myśli Tomek od samego rana?
6: Będziemy oglądać, no może trudno w radiu oglądać, ale opisywać najnowszy spot promujący Polskę. Co tam się dzieje?

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Dlaczego Robert Lewandowski i jego ofra z bitą śmietaną na molo w najnowszym spocie promującym Polskę? Co na to dbając o dietę jego żona i klub z Chicago, w którym powinien właśnie trenować? I dlaczego nie je piernika, skoro w tym samym filmie pojawia się też Mikołaj Kopernik? A co nasz astronom robi w dzień na plaży, kiedy powinien odsypiać nocne gapienie się w gwiazdy? A teraz to on ma inne gwiazdy obok siebie. Oprócz Lewego w spocie pojawia się też aktor Jesse Eisenberg. Podobno powstaje nowa książka o obrotach sfer celebryckich, bo jest jeszcze Lech Wałęsa i to on wstrzymał słońce, ruszył ziemię, a przynajmniej do tego namawiał.
2: Reklama. Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światło Wood od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.

0: 1,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneopewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/Eneopewność. Oferta Eneopewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
4: Reklama. Wow.

0: Za 6 minut będzie godzina 7, 11 września, to data, która zapisała się w historii. O rocznicy ataku terrorystycznego mówiliśmy już w wiadomościach Radia Plus, ale też są inne daty.
1: Posłuchajmy.
0: Znaczy inne wydarzenia związane z tym.
1: Posłuchajmy,
0: datą.
1: O czym opowie nam dzisiaj Artur Moczarski.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 11 września, 25 lat temu, w jednym z największych zamachów terrorystycznych w historii, terroryści Al-Kaidy zaatakowali Nowy Jork i Waszyngton, zabijając blisko 3000 osób. Tego samego dnia, ale w roku 1932 w katastrofie lotniczej na Śląsku Cieszyńskim zginęli Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura. 11 września, ale w roku 1840 w chińskim Wuhan zginął Jan Gabriel Perboir, apostoł Chin. Urodził się w roku 1802 w biednej francuskiej rodzinie. Jako chłopiec musiał pracować w polu, ale zlitował się nad nim stryj, ówczesny rektor seminarium. Jan spłacił mu dług wdzięczności z nawiązką, zostając księdzem, profesorem dogmatyki i członkiem Zgromadzenia Księży Misjonarzy Świętego Wincentego a Paulo. A od 21 marca 1835 roku był misjonarzem w Chinach. Po okresie nauki języka w Makao pracował w ukryciu w dwóch prowincjach państwa środka, gdzie, tak jak i dziś, chrześcijanie byli prześladowani. Zdradzony i zatrzymany, torturami był zmuszany do wydania nazwisk innych duchownych, ale bezskutecznie. Pierwszy święty misjonarz w Chinach z zakonu Lazarystów zmarł w wieku 38 lat na skutek uduszenia, przywiązany żelaznymi łańcuchami do krzyża. Kanonizował go nieco ponad 30 lat temu, 2 czerwca 1996 roku, święty Jan Paweł II.

0: Maja i Goran Bregowicz na antenie Radia Plus.
1: Nie tam żaden śledzik, nie to, co tam było na stołach, ale o gofrach dzisiaj na naszym profilu facebookowym.
0: Proszę.
1: No bo o gofrach wspomnieliśmy, znaczy ja wspominałem w Tomku, że tak powiem, a wakacje się kończą, może jeszcze ktoś tam sobie gofry dojada. Czy to jest składnik waszej wakacyjnej diety? Bardzo ważny. Dzisiaj o tym podyskutujemy. Weekend przed nami, więc na gofra też może będzie jakaś okazja.
0: Czasem trzeba sobie pozwolić na trochę przyjemności.
1: A o tym gofrze na naszym profilu facebookowym.
0: A teraz czas na wiadomości.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Po tragedii w Sokolnikach ogłosili protest. Dziś kolejarze zwalniają tempo. Za chwilę relacje naszych reporterów ze Śląska i z Warszawy. Prowokacje na granicy i kolejne akty sabotażu. Musimy być na to przygotowani, mówi premier Donald Tusk. W trosce o jakość wielokwiatowy miód sudecki będzie miał specjalne oznaczenia. Minęła siódma, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rozkład jazdy pociągów rozsypał się jak domek z kart, tak jest m.in. na Śląsku. Od północy trwa protest maszynistów. Wielu z nich dziś w żółwim tempie przejeżdża przez przejazdy kolejowe. A to pokłosie tragedii, do jakiej doszło w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Protest planowo miał trwać całą dobę, ale skrócono go o połowę i zakończy się w południe. Pasażerowie muszą się liczyć z utrudnieniami.
2: Czekamy.
3: Dokąd pan jedzie?
2: Do Warszawy.
4: Ja jadę dokładnie do Poznania.
2: No, zaskoczyłem się troszeczkę, że o godzinie 5 są opóźnienia.
5: Ale panowie czekali na...
6: Do Zielonej Góry, a miał przyjechać z tego toru, mieli bilet, a on...
5: Muszą przebukować bilet.
6: I nie pojechali, no. Wyświetliło się, zobaczymy, czy przyjedzie. To jest szopy, on jedzie z Monachium, nie? Z 20 minut opóźnienia, a Warszawia będzie miał przynajmniej z godziny, bo podobno strajkują, nie? Plan był założony, że ona wysiądzie na wschodnim o tej 8.18, tak jak miało być, a 35 ma dalej pociąg. To już wszystko się sypło, już jest nierealne, nie?
1: Na dworcu głównym w Katowicach z pasażerami rozmawiał Dariusz Brombosz. Z Katowic przenosimy się teraz do stolicy i sprawdzamy, jak tu protest maszynistów wpływa na podróżnych. Na dworcu wschodnim jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
7: Tak, jestem, dzień dobry.
1: Który donosi nam, że pasażerowie nie odczuwają na razie zbyt mocno protestu. Mateuszu?
7: Rozmawiając z pasażerami, zauważyłem, że niektórzy wolą jednak dmuchać na zimne w obawie przed możliwymi opóźnieniami. W ostatniej chwili zmieniają pociągi i wybierają te, które odjeżdżają wcześniej.
8: Ja chyba postanowię jechać osobówką. Miałem jechać Intercity Uznam do domu. Prawdopodobnie Uznam będzie opóźniony, a osobówka jedzie z Warszawy Zachodniej.
7: Na razie nie widać jednak, żeby protest maszynistów mocno dał się podróżnym we znaki. Większość pociągów odjeżdża zgodnie z rozkładem, a sytuacja na dworcu jest spokojna.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Dziś do południa będziemy Was na bieżąco informować o możliwych utrudnieniach. Zmieniamy temat. Polska musi być gotowa na prowokacje na granicy i akty sabotażu, ostrzega premier Donald Tusk i ujawnia, że otrzymał od szefa CIA raport dotyczący możliwych zagrożeń w najbliższych miesiącach.
9: Należy spodziewać się różnych scenariuszy i Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej.
1: Jak zaznaczył szef rządu, po spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie raport od Johna Radcliffe'a jest dość precyzyjny. Premier ujawnił też, że poprzedniej nocy dzięki współpracy polskich i ukraińskich służb udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia na jednym z przejść granicznych.
9: Jak wiecie, Rosja zdecydowała się już na prowokacyjne ataki na przejścia graniczne, na przykład w Mołdawii. Spodziewamy się tego typu akcji także, jeśli chodzi o przejścia graniczne z Ukrainą, w innych państwach, także w Polsce.
1: Rząd bierze pod uwagę także prowokacje i sabotaż wewnątrz kraju. Do końca roku bez kolejnej obniżki stóp procentowych, twierdzi prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Powodem jest obecny poziom inflacji. Jego zdaniem stopy mogą pozostać bez zmian co najmniej do połowy przyszłego roku. Szef NBP zastrzega jednak, że to jego opinia, a nie stanowisko całej Rady Polityki Pieniężnej.
10: Jakby nie było tego wzrostu inflacji, który nastąpił i tej tendencji wzrostowej, chociaż powolnej, powtarzam, i może ta tendencja ustanie, no gdyby nie to, to bym zszedł w kierunku obniżenia niewielkiego stóp procentowych przed końcem roku. No ale teraz to jest absolutnie, całkowicie nierealne.
1: W środę RPP po raz kolejny pozostawiła stopy bez zmian. Główna NBP wynosi 3,75%.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ma dawać gwarancję jakości i lokalnego pochodzenia. Wielokwiatowy miód sudecki będzie miał specjalne oznaczenia. Miłośnicy słodkiego złota z lokalnych pasiek dzięki specjalnej nalepce będą mieli gwarancję, że kupują produkt lokalny najwyższej jakości.
11: Pasieki będziemy wszystkie kontrolować. To nie jest nalepka, która się nagle pojawi. Będzie kod QR, który będzie mógł identyfikować pszczelarza u nas na stronie, żeby to nie było jakieś fałszerstw etykietowych czy innych.
1: Tłumaczyła Magdalena Radkę z Regionalnego Związku Pszczelarzy w Jeleniej Górze. A my sprawdźmy teraz, co czeka nas dziś w pogodzie.
12: Pogoda.
2: Mateusz Tomaszewicz, zapraszam na informacje drogowe i pogodowe ze Szczecina. Zaczynamy od utrudnień drogowych. Zwalniamy teraz przede wszystkim przy Bramie Portowej. Uważajcie też na Kolumba. Ciasno robi się przy Nabrzeżu Wieleckim. Na termometrach o tej porze 12 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna nieco niższa. Pierwsza część dnia z przewagą chmur. W drugiej części dnia będzie więcej słońca.
0: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
3: Chłodny to poranek, ale ciepły za sprawą muzyki w Radiu Plus. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
3: Tomek Waloszczyk.
12: Proszę bardzo, Hotel Kalifornia. Budzisz się, masz śniadanie, wszystko gra.

0: haha, wolą Niemcy, znaczy wolą Polskę od Niemiec. Lepsze warunki są już u nas do bycia, do życia i do mieszkania.
1: Co woli?
0: Słonie. Trzy słonie się przeprowadziły z ogrodu zoologicznego w Duisburgu do Poznania. No i okazuje się, że w jednym z najnowocześniejszych, największych kompleksów takich hangarów, pawilonów dla słoni zamieszkają trzy słonice. Mają zbiorniki wodne, miejsca do odpoczynku i schronienia, mają wygodne siedliska. No i ci z Niemiec nam oddali te słonie. Oni mówią, że oni tam sobie coś ponaprawiają i też kiedyś przyjmą kolejne egzemplarze.
1: Ale na razie nie mają miejsca.
0: Na razie będą u nas, znaczy te, co u nas, to już na zawsze będą, tak. Ale jest jeszcze kwestia transportu, trzeba je przetransportować i podobno ci opiekunowie, którzy się zżyli ze słoniami, w Poznaniu jakiś czas zamieszkają, żeby tamte się zaaklimatyzowały trochę wśród znajomych sobie osób.
1: No dobrze, taki słoń to fajna sprawa jest.
0: Fajna, chociaż jest PETA.
1: Co PETA?
0: Organizacja Ochrony Zwierząt, która mówi, że słonie w ogóle bez sensu, żeby w ogrodach zoologicznych żyły, bo się tylko męczą.
1: No, w ogóle są problemy z... Akurat jestem po książce o państwie gutwińskich i tam jest właśnie też między innymi historia o tym, że trochę to konieczność posiadania ogrodów zoologicznych troszeczkę się zmienia i troszeczkę zmienia się też koncepcja. Bardziej te chronione gatunki chce się pokazywać teraz w zoo niż w ogóle wszystkie zwierzęta. No i ogólnie rzecz biorąc polecam, fajna książka. O.
0: A my polecamy wizytę w ogrodzie zoologicznym, bo to też jest bardzo edukacyjna sprawa.
1: Zwłaszcza dla dzieciaków jest to niesamowita historia. Zobaczyć zwierzęta
0: na takiego słonia dużego, a są takie ogrody, gdzie karmić można nawet czasami.
1: Dokładnie.
0: Ja
1: tak.
0: Kiedyś żyrafę karmiłem.
1: Co ty powiesz?
0: Marchewką.
1: Zjadła?
0: No tak, czekała.
1: Szyję wyciągnęła.
0: A ja musiałem rękę wyciągnąć.
1: No też. Kwadrans, nie kwadrans, 18 minut już po godzinie 7. Poranny program Radia Plus. Kto rano wstaje? Wyciągamy szyję jak te żyrafy, bo przed nami piękny, cudowny dzień.
2: Reklama. Szczecińskie korty tenisowe to nie tylko tenis. Festiwal Linie, czyli film, komedia, muzyka, a wszystko w ramach turnieju tenisowego ATP Invest in Szczecin Open. Od 14 września na kortach zobaczycie Challengers i Wimbledon. Usłyszycie między innymi Tomka Jachimka, znakomitych DJ-ów oraz Mezo i Libera. Start codziennie o 21:00. Wstęp wolny. Szczegóły i festiwalowy rozkład jazdy na szczecinopen.pl i na Facebooku wydarzenia. Do zobaczenia na Szczecin Open.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak?
4: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
12: Mamy to od Lewiatanie tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko ₩1,79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie ₩9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Doskonale, kupujemy.
13: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
15: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS 55 Plus jest za 122 600 zł, a do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
14: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
15: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
14: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
16: Changan CS 55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
17: Changan Grupa Bemo zaprasza. Struga 2.
18: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: podsumowujemy wakacje, ile gofrów zjedliśmy. Ja wiem, 11 już września, już dawno o wakacjach zapomnieliśmy, ale wracają na nas czasem smaki, bo jeszcze moja rodzinka się na gofra wybrała w ubiegłym tygodniu.
1: No proszę.
0: Anita napisała bardzo konkretnie i rzeczowo, odpowiedziała na pytanie, ile gofrów zjedliście w wakacje? Żadnego.
1: Ja też. Nie, jednego zjadłam, przepraszam, przez przypadek zupełnie, ale to był przypadek. I w ogóle tylko był posypany, leciutko był posypany.
0: No cukrem, pudrem?
1: Byłam w takim miejscu, gdzie, że tak powiem, był wyrób próbny i musiałam spróbować.
0: A, rozumiem. Nie, to ja myślałem, że z bitą śmietaną, z owocami, z polewą czekoladową.
1: Nic z tych rzeczy. Nie, unikam takich.
0: Czekamy na wasze wpisy na profilu facebookowym Radia Plus.
1: Ale mam inne słabości. Dobrze, za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą.
0: No, ciekaw, jestem ciekaw.
2: Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
2: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
2: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jest 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Od północy trwa protest maszynistów. Dla pasażerów oznacza to spore problemy na kolei, bo pociągi zwalniają nawet do 20 km na godzinę. A to wiąże się z opóźnieniami. Jak przekazało PKP Intercity, taka sytuacja notowana jest w przypadku 47 pociągów. Łączny czas opóźnień wyniósł już 1225 minut. Protest maszynistów to konsekwencja katastrofy na torach na Mazowszu. Przypomnijmy, ciężarówka wjechała w pociąg, zginęła jedna osoba. 20 zostało rannych. Dzisiejsza akcja potrwa do południa. Odpowie za nielegalne posiadanie 7 sztuk amunicji pistoletowej. Taki zarzut postawiła kielecka prokuratura 43-letniemu Ukraińcowi. Mężczyzna chciał ją wnieść na teren trwającego w Kielcach Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.
2: W toku przesłuchania mężczyzna przyznał się do stawianego mu zarzutu, złożył także wyjaśnienia. Następnie prokurator zastosował wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.
1: Wyjaśniał Daniel Prokopowicz z kieleckiej prokuratury. Za nielegalne posiadanie amunicji grozi mu 8 lat więzienia. Mecz otwarcia siatkarskiego Euro we Włoszech sparaliżowany przez pogodę. Spotkanie Włoch ze Szwecją zorganizowano na placu w Neapolu przy spektakularnej scenerii. Spotkanie przez deszcz zaczęło się z opóźnieniem, a później musiało zostać przerwane. Ostatecznie Włosi wygrali 3-0. Przypomnę, z wygraną do zera także Polacy, którzy pokonali Portugalczyków.
3: Mateusz Tomaszewicz, zapraszam na wiadomości ze Szczecina. Miasto poszerza ekspertyzę w sprawie zapadnięcia na Alei Powstańców Wielkopolskich. Dziura na wschodniej nitce pojawiła się na początku marca. Jak się okazuje, na zachodniej części ulicy również widoczna jest deformacja nawierzchni.
4: Szerszy zakres dotyczy pierwszej części ekspertyzy, a więc opinii technicznej, która od teraz obejmie również jezdnię zachodnią. Na obecnym etapie nie zmienią się warunki drugiej części ekspertyzy, która dostarczona ma być 20 dni po pierwszej części.
3: Mówi Krzysztof Uf, rzecznik tramwajów szczecińskich. Ekspertyzą zajmują się specjaliści z ZUT-u. 8 śpiewaków z całego świata powalczy w Szczecinie o uznanie publiczności. Przed nami 26. Wielki Turniej Tenorów w Teatrze Letnim.
5: Jak się turniej skończy, to każdy z widzów ma jedną różę i tą różą będzie głosował.
3: Mówi Jacek Jekiel, dyrektor opery. Turniej odbędzie się już dziś o 20.00. Chór Politechniki Morskiej wystąpi z zespołem Happy Set w Szczecińskiej Filharmonii. To w ramach tegorocznej odsłony wspólnych brzmień. Koncert odbędzie się 25 września o godzinie 20 w Złotej Sali Filharmonii. Nieco większy ruch na szczecińskich ulicach. Już teraz warto uważać na Strzanieckiej, na Wilczej i na Przyjaciół Żołnierza. Noga z gazu w Alei Wojska Polskiego. Dłużej postoicie na Mickiewicza. Prawa część miasta. Tutaj uważamy przede wszystkim na Łubinowej. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy dziś 20 stopni Celsjusza. Po południu będzie więcej słońca. Miłego piątku.
0: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: Za 25 minut będzie godzina 8. My z wami od samego rana, a dotrwaliśmy do piątku. A dopiero co był poniedziałek.
7: Dzień dobry, witajcie. Kasia Koźmo.
6: Tomek Waloszczyk.
7: Znamy się, ale to za chwilę ta piosenka będzie. Teraz Beloved Sweet Harmony na antenie Radia Plus. W weekendowych nastrojach, jak słychać, jesteśmy chyba już.
6: A jak się nie znamy, to się poznamy, bo przed godziną 8 pytanie przed śniadaniem. Przypominam, że do laureata naszej zabawy, naszego konkursu później dzwonimy.
7: Każdego gofra trzeba popić. Może być woda z saturatora.

0: Trubadurzy z nami się tylko z widzenia na antenie Radia Plus.
1: A teraz o klubie, który się przyda nam wszystkim chyba na weekend. Jeśli ktoś ma czas na to w środku tygodnia, to gratulujemy. Rest Stop jest taka nowa moda, szczególnie w Nowym Jorku. Tam się ludzie umawiają, żeby przyjść do parku, wziąć ze sobą koc, położyć się i nic nie robić.
0: Cudownie.
1: Nic nie robienie, po prostu wsłuchujesz się w ptaki, oglądasz sobie drzewa, jak ktoś chce, może zamknąć oko.
0: Rewelacja.
1: Błogość i miękki koc na trawie i odpływanie. O.
0: Podoba mi się.
1: Tylko dlaczego...
0: A długo oni tak leżą?
1: No ja im się znudzi, nie wiem. Dlaczego oni się wspólnie umawiają? Przecież to jak się nie odzywają, cisza i tak dalej, to przecież można sobie poleżeć samemu.
0: Jakby sobie sam tak w parku leżał, to by ciągle ktoś podchodził i sprawdzał, czy żyjesz. A jak leżysz zbiorowo, to masz spokój, że ci się nic nie stanie, tak mi się przynajmniej wydaje.
1: To prawda. A z drugiej strony to jest chyba przyjemne, jak się coś robi wspólnie, nawet jeżeli to nie wymaga żadnej interakcji.
0: A właśnie to jest taka sztuka, żeby wspólnie milczeć nawet, no. Bo co niektórzy czują się skrępowani w takim momencie.
1: No tak, bo chcieliby pogadać, co tam się działo. No. Ale to nieznajomi pewnie przychodzą, więc nawet nie wiedzieliby, jak zagadać.
0: Spotkałam koleżankę. Tak? Dawno się nie widzieliśmy. No. I strefa ciszy. Musiałyśmy stać na korytarzu. No. Po prostu. A siedziała obok mnie, ale się nie umawiałyśmy.
1: No proszę.
0: Taka to historia. Za 17 minut 8 za chwilę na antenie Radia Plus Tina Turner.
1: Wiesz, jak to jest, jak spotkasz koleżankę w pociągu?
0: No.
1: To jest strefa cieszy.
0: No, strefa cieszy, tak.
2: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pokaz kotów rasowych w Galaksy. Już w sobotę 12 września przy Fontannie zobaczycie około 30 wyjątkowych kotów. Czekają na Was prezentacje ras, ciekawostki, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz wybory kota publiczności. Będzie też okazja, by porozmawiać z hodowcami i dowiedzieć się więcej o adopcji zwierząt. Pokaz kotów rasowych już 12 września od 12 do 17. Przyjdźcie do Galaksy i wybierzcie swojego kociego faworyta.
5: Osiedle Królewicza Park. Komfortowe mieszkania z widokiem na szczeciński aquapark. Jedyne takie miejsce w Szczecinie. Znajdź swoje mieszkanie na horizon.szczecin.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
8: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
9: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Tak nam się wskoczyło jakoś, żeby o te gofry pytać na naszym profilu facebookowym, więc w pytaniu przed śniadaniem rozszerzamy temat.
2: O inne słabości.
1: Smaki lata,
2: tak
1: dokładnie.
2: Jest.
1: Na co sobie pozwalaliśmy latem.
2: Albo co nam wyjątkowo zasmakowało. Czy to był gofr z bitą śmietaną, czy może zupełnie jakiś inny wynalazek.
1: A może jakieś odkrycie, może gdzieś byliście daleko i spróbowaliście czegoś egzotycznego.
2: O, plaster miodu na przykład widziałam, taki był.
1: Plaster?
2: Znaczy, tam gdzie byłam, taki.
1: I to się liże?
2: Nie no, kapało z tego, miód kapał pod wpływem ciepła. To było piękne.
1: I co, trzeba język wystawić?
2: Nie, bułeczkę podstawić albo miseczkę.
1: Rozumiem. Dobrze.
2: Niech na kapie.
1: Czy czekamy na wasze wspomnienia kulinarne, smakowe, kubkowe, bo to kubki smakowe są. 691-141-141, co wam tego lata zasmakowało najbardziej, albo co wam się kojarzy, tak, że tylko latem na przykład to jecie.
2: Ciekawa jestem, czy będzie tylko słodko, czy również wytrawnie. 691-141-141, numer SMS do Radia Plus.
1: Wiemy, że wrzesień, ale jeszcze chcemy trochę przedłużyć sobie to lato.
2: No, oczywiście, tym bardziej, że słońce za oknem nam się szykuje, chociaż temperatury już troszeczkę niższe.
1: Stan pogody.
2: Anna Jurcztowicz już teraz w Radiu Plus.

0: Izabela napisała w odpowiedzi na pytanie, ile gofrów było. Za dużo, ale nie żałuję. W ten weekend, wyjazdowy weekend, jeszcze dołożę. Dzień dobry wszystkim.
1: No dobrze, trzeba szaleć, oczywiście, że tak.

0: By coś tu jeszcze?
1: Aneta ciekawego? Napisała, że było trochę i poszło w boczki, ale też nie żałuję. Tylko nigdzie na polskim morze nie znalazłam gofra za 7 zł, bo ten nasz mem dzisiaj na Facebooku sugeruje, że za 7.
0: Od 10 się ceny zaczynają, napisała do nas.
1: No to jest
0: Aneta.
1: Wydatek, jak tu jeszcze całą rodzinę na gofra zabrać. No, znaczy na jednego to jeszcze tam by ten, ale trzeba każdemu osobno.
0: Potrafi też dychę kosztować.
1: Potrafi. Także, no.
0: Dobrze, za chwilę na naszej antenie. Najnowsze wiadomości, prognoza pogody za minutę. Będzie 8. Z posypką? Już naprawdę Bizancjum.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moreau. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Znani artyści na kortach w Szczecinie. Od 18 września zapraszamy na Sets Open. Tenisowy turniej artystów rozgrywany w ramach Challengera ATP Invest in Szczecin Open. Z tenisowymi rakietami w dłoni w Szczecinie zobaczymy m.in. Joannę Koroniewską, Ulę Dudziak, Macieja Dowbora, Mezo, Henryka Sawkę, Jana Englerta i Karola Strasburgera. Szczegóły na szczecinopen.pl i setsopen.pl. Na wydarzenie zaprasza Szczecińska Energetyka Cieplna.
2: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Opóźnienia zwiększają się z minuty na minutę. Duże problemy na kolei. Trwa protest maszynistów. Nasi reporterzy sprawdzają sytuację na dworcach w kraju. Sejm wybrał i czeka na ślubowanie, a prezydent pyta. Kancelaria Głowy Państwa żąda formalnych wyjaśnień w sprawie Macieja Berka. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To może być trudny poranek dla podróżnych. W całej Polsce trwa protest maszynistów. Na przejazdach kolejowo-drogowych pociągi zwalniają do 20 km na godzinę, a to może oznaczać utrudnienia. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja m.in. w Bydgoszczy. Na dworcu głównym jest w tej chwili nasz reporter Dawid Olszewski. Dzień dobry.
2: Tak, jestem. Dzień dobry.
1: Dawid, czy są opóźnienia w kursowaniu pociągów?
2: O tej porze na dworcu głównym w Bydgoszczy opóźnienie ma już kilka pociągów. Na razie to kilkunastominutowe opóźnienia. Chodzi m.in. o składy do Rzeszowa Głównego, Zielonej Góry, a rekordzistą jest pociąg do Piły, który ma już ponad 40 minut opóźnienia.
3: Nasz pociąg jest opóźniony 35 minut. Mamy przesiadkę, to martwimy się, czy opóźnienie się nie wydłuży, żebyśmy zdążyli na przesiadkę.
2: No, pasażerowie spodziewają się, że opóźnienia będą się zwiększać. Protest obejmuje zarówno pociągi regionalne, jak i dalekobieżne w całym kraju. W związku z akcją protestacyjną obowiązuje wzajemne honorowanie biletów między przewoźnikami.
1: Dawid Olszewski, dziękujemy. A my przenosimy się teraz do Łódzkiego, przystanek Piotrków Trybunalski.
4: Za opóźnienie przepraszamy.
5: Stoję z wnuczką, wnuczka zła, proszę pana, my jeszcze jedziemy do Przemyśla. Także nie wiadomo, co nas zastanie w Krakowie, tak powiem. No i martwimy się trochę, czy do wieczora dojedziemy.
6: A jakie jest opóźnienie na ten moment?
5: Na ten moment jest 55 minut. Co 5 minut pani mówi, że się zwiększa. A oni protestują i tego, ale nie kosztem podróżnych, bo każdy ma jakieś plany, każdy ma coś.
6: Na peronie nerwówka.
5: No nerwówka.
7: Zrozpaczona jestem, bo daleko jedziemy i właśnie nie wiem, co dalej. Czy na inny dzień nie trzeba przyłożyć.
1: Z pasażerami na dworcu w Piotrkowie rozmawiał Rafał Różycki. Protest potrwa do południa, ale jego skutki będą odczuwalne jeszcze przez wiele godzin. A maszyniści zdecydowali się na akcję po tragedii w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Ciężarówka wjechała tam w pociąg Intercity. Jedna osoba zginęła, 20 zostało rannych. O co chodzi protestującym? Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów.
8: Na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów ma być rozpatrywany wniosek o zwiększenie kar dla kierowców. My od dawna mówiliśmy o tym, że lekceważenie przepisów ruchu drogowego na przejazdach kolejowych powinno być traktowane tak jak przekroczenie ponad 50 km na godzinę prędkości w terenie zabudowanym.
1: A rząd chce problem rozwiązać wielotorowo, między innymi skuteczniej karać za nielegalny wjazd na przejazd.
9: Chcemy być skuteczni, w automatyczny sposób wychwytywać i karać tych, którzy narażają na niebezpieczeństwo, utratę zdrowia i życia innych uczestników ruchu.
1: To minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Maszyniści ostrzegają, że jeśli rząd nie spełni ich postulatów, będą podejmować podobne akcje w przyszłości. Sejm wybrał i czeka na ślubowanie, a Karol Nawrocki pyta i ma wątpliwości. Kancelaria Prezydenta żąda formalnych wyjaśnień w sprawie procedowania kandydatury Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Do Sejmu wpłynęło pismo z pytaniami w tej sprawie. Chodzi m.in. o wymagany staż radcy prawnego. I o tym Mateusz Chłystun. O jakie jeszcze wątpliwości chodzi i jak reagują na nie rządzący?
10: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki mówi o gigantycznych wątpliwościach i domaga się informacji o dokumentach przedstawionych przez Berka oraz sposobie ich sprawdzenia. Chodzi m.in. o zaświadczenie z Okręgowej Izby Radców Prawnych, według którego Maciej Berek od 24 lat ma uprawnienia do wykonywania zawodu. To zdaniem Pałacu jednak za mało. Do tych wątpliwości Kancelarii Prezydenta odniósł się również minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
11: Bardzo mnie dziwi to postępowanie Kancelarii Prezydenta, ale proszę zwrócić uwagę, że to jest taka metodologia działania.
10: O czym ma świadczyć wytykanie błędów rządowi wokół sprawy Trybunału Konstytucyjnego nie po raz pierwszy, mówił minister sprawiedliwości. Przypomnę, Maciej Berek, były bliski współpracownik Donalda Tuska, został wybrany na sędziego przez Sejm w ubiegły piątek. By móc pełnić swoją funkcję, musi jeszcze złożyć ślubowanie przed prezydentem.
1: A mówił o tym Mateusz Chłystun. Dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Łączy Kraków z Frankfurtem nad Menem jest symbolem 35-letniego partnerstwa miast. Złota brama stanęła na Wesołej. Przez najbliższe 2 tygodnie można wejść do audiowizualnego kontenera, porozmawiać z mieszkańcami Frankfurtu i wymienić się doświadczeniami. Krakowski portal będzie otwarty od dziś. A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
12: Pogoda. Utrudnienia są teraz przede wszystkim w rejonie ku Słońcu i Okulickiego. Zwalniamy też przy Wawrzyniaka. Noga z gazu w prawej części miasta. Mowa tu między innymi o Struga. Kłania się po raz kolejny. Witajcie z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Na termometrach w Szczecinie w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 20 stopni Celsjusza. Ciśnienie na średnim poziomie, a po południu będzie więcej promieni słonecznych.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
13: Chłodny, chłodny dosyć był ten poranek, także ubieramy się już trochę grubiej rano, a później tak w ciągu dnia zdejmujemy.
14: I tak się człowiek kręci i sam nie wie, jak się ubrać. Dzień dobry. Chociaż wczoraj byłam bardzo mocno zaskoczona, pomyślałam, że pół Warszawy nie słuchało w ogóle prognozy pogody, bo większość była w sandałach i w krótkich rękawkach, a mnie w podwójnej kurce było zimno.
13: To w ramach tego przedłużania lata, o którym mówimy razem z tymi goframi dzisiaj o poranku.
14: Może i tak. Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimow.
13: Tomek Waloszczyk.
14: Zapraszamy do dziewiątej.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: I mamy nadzieję, że zaraz padnie odpowiedź. Halo, halo.
2: Halo, halo.
3: Dzień dobry.
1: A, dzień dobry. Uprzedzamy, że jesteśmy na antenie, bo tak w ostatniej chwili się dzwoniliśmy. Z kim mamy przyjemność?
2: Ojejku. Dzień dobry, Moniko. Witamy. Też jesteśmy, że tak powiem, zaskoczeni, że tak w ostatniej chwili udało nam się z tobą połączyć.
1: Zaskoczeni czasem i dlatego tak dzwonimy. Dobra, dzisiaj pytaliśmy o smaki lata. Coś tam napisałeś, to w ogóle nie zrozumieliśmy.
3: Cicindra.
1: No?
3: Żiżula albo cicindra. To się zaczęło tak powolnie na Bałkanach. Pamiętam w Sukoszanie, jak nieliczni tylko sadzili po krzaczku, a w tej chwili to jest tak popularne, że nawet święto cicindry jest w Sukoszanie obchodzone. Sukoszan jest w Dalmacji, niedaleko Zadaru.
1: Ale tak mówisz, pamiętam jak to kiedyś coś tam, to znaczy, że tam w kółko jeździsz.
3: No tak, ja tam, oni tu. Takie się przyjaźnie zawiązały, no mocne więzi.
1: No dobra, i co to ta cicindra i co to są, bo pisze, że to bomba witaminowa jest.
3: Tak, oni właśnie od początku tak rekomendują. To w ogóle mówią, że sprowadzone z Chin, a faktycznie to się nazywa chińskie daktyle.
2: I to jest takie, mam zdjęcie!
3: No trochę tak jak daktyl, tylko że mniejsze i z pesteczką taką. No i też można zbierać wcześniej, jak są takie ledwo, co tam dojrzałe, a jak są takie już mocno dojrzałe, to się wtedy przerabia przeważnie na likiery, ale też na jakieś inne przetwory, co tam komu przyjdzie do głowy.
1: A czy to jest tylko smak lata i wakacji, czy przywozisz trochę tego?
3: Nie no, przywożę, przecież tutaj trzeba obdzielić też wszystkich przyjaciół.
1: No tak.
3: Ja z tych takich, co targam w tamtą stronę, co się da z Polski i z powrotem też tutaj przywożę, komu się da i co się da.
1: Kryształy tam można zawieźć. Albo... Nie, dobrze. Wysyłamy nasze upominki i koszulkę Radia Plus i dziękujemy za to wakacyjne, smakowe wspomnienie.
2: Rewelacja.
3: Cicindra. Zobaczcie, jak to fajnie brzmi.
2: Cudownie brzmi, świetnie tutaj wygląda, widzę już kilka przepisów. No dobrze, ale skąd wziąć cicindrę? No dobra, będziemy szukać. Dziękujemy.
3: No, tylko z Dalmacji.
2: Dziękujemy za to, za ten tip, że tak powiem, za ten szlak smakowy, który gdzieś tam musimy sobie zapisać i wyznaczyć na następne wakacje. 18 minut po 8 w Radio Plus.
4: Reklama. Osiedle Królewicze Park. Komfortowe mieszkania z widokiem na szczeciński Aquapark. Jedyne takie miejsce w Szczecinie. Znajdź swoje mieszkanie na horizon.szczecin.pl. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak?
4: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Reklama.
13: Let's go, girls.

0: ja co do nas pisze z Krakowa, że choć on z tego miasta, to nie jest tentusiem, ale pisze, że za 40 zł w życiu by gofra nie kupił.
1: Za 40 zł to chyba złotem posypany.
0: Uważam jedynie, że są jakieś granice absurdu. No ale są takie miejsca, gdzie gofra można dostać za wielkie pieniądze. Chyba przy deptakach, jakichś takich głównych w nadmorskich miejscowościach. To, gofrach dzisiaj na naszym
1: profilu Facebookowym.
0: Pewnie na
1: tej gofrze taka piramida tego wszystkiego, że i tak zgubisz po drodze.
0: No tak, jak ci bite śmietany tam nawalą, no to ciężko to utrzymać. Dobrze, czekamy na wasze wpisy na naszym Facebooku, tak jeszcze wspominamy sobie trochę lato kulinarnie.
1: A teraz czas na informacje na antenie Radia Plus i prognozę pogody.
2: Reklama.
3: Masz 55 lat lub więcej? Idealnie. Twoje doświadczenie i lojalność to atuty dla każdego pracodawcy. Zadbaj o swoją stabilność finansową, zdrowie i realizuj się zawodowo. Szczegóły na Facebooku Aktywny Senior w Subregionie Stargardzkim. Kampanię realizuje firma usługi psychologiczno-edukacyjna magister Małgorzata Laskowska w partnerstwie z Marifa Szkolenia i Edukacja Artur Kapiński. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską w ramach projektu Aktywny Senior w Subregionie Stargardzkim realizowanego w ramach programu Fundusz Europejski dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jest 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga, kierowcy, są utrudnienia na trasie Lublin-Warszawa. To po karambolu na wysokości Kurowa. Zderzyło się tam 5 samochodów osobowych. Na miejscu pracują służby, problemy są w kierunku stolicy. Nie ma natomiast informacji o poszkodowanych. Zakopiańska porodówka zawieszona do końca września. Powodem problemy kadrowe, mówi Andrzej Skupień, starosta tatrzański.
2: Na takim oddziale nie może być jakichś prowizorycznych sytuacji, tylko musi być pełna obsada. Trwają rozmowy o przyjęciu lekarzy, którzy by byli w stanie zarówno porodówkę, jak i oddział ginekologiczny prowadzić.
1: Porody odbywają się w Nowym Targu. W Zakopanem pacjentki nadal mogą skorzystać z poradni ginekologiczno-położniczej. Dwie najlepsze tenisistki świata spotkają się w sobotnim finale US Open. Zagrają w nim Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Będzie to więc mecz obecnej i przyszłej liderki światowego rankingu, bo niezależnie od wyników, w poniedziałek tenisistka z Kazachstanu zostanie numerem 1.
3: Zapraszam na wiadomości ze Szczecina. Mateusz Tomaszewicz. Opóźnienia na kolei obejmują także zachodniopomorskie trasy. Protest maszynistów potrwa dziś do godziny 12. O tym, jak wygląda w praktyce, mówi Bartosz Ciećka, przewodniczący Zachodniopomorskiego Związku Zawodowego Maszynistów PKP Intercity w Szczecinie.
4: Maszyniści będą ograniczać prędkość do 20 km na godzinę na przejazdach drogowo-kolejowych.
3: Protest jest pokłosiem środowego wypadku w Skolnikach Suchych pod Radomiem. Po zderzeniu ciężarówki z pociągiem Intercity jedna osoba zginęła, 20 zostało rannych. 19 lat więzienia, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz 500 000 zł zadośćuczynienia dla osieroconej dziewczynki. Taki wyrok usłyszał sprawca tragicznego wypadku w Międzyzdrojach, Patryk F.
5: Czeka pana długa droga i ciężka praca nad samym sobą, aby w przyszłości mógł pan sobie odpowiedzieć na pytanie, czy zasłużył pan na życie wśród ludzi, którzy ponad wszystko cenią sobie życie.
3: Mówił po wyroku sędzia Michał Krzywulski. W grudniu 2023 roku, dzień przed Wigilią, Patryk F. wjechał rozpędzonym samochodem w rodzinę. Na miejscu zginęły 3 osoby. Przeżyła tylko 13-letnia córka. Szczecińskie ulice nadal wypełnione samochodami. Zwalniamy teraz w Alei Bohaterów Warszawy. Ciasno jest w Alei Niepodległości i na Bałki. Dłużej postoicie na Strzanieckiej, na Wilczej i na Przyjaciół Żołnierza. Noga z gazu także na ulicy Gdańskiej. Na termometrach mamy aktualnie 14 stopni Celsjusza. Dziś jednak przewaga chmur, ale padać nie powinno, ciśnienie na średnim poziomie.
0: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: 27 minut pozostało do 9. Dzień dobry.
7: Witamy i zapraszamy do godziny 9. Kasia Kozimo.
6: Tomek Waloszczyk.
7: Freddie Mercury za chwilę u nas. Great Pretender. Teraz duet. Radio. Ona i on.

0: są miejsca, gdzie podobno ściółka szaleje. Nie wiadomo, znaczy, że tyle grzybów.
1: No to ja idę dzisiaj, kończmy już ten program.
0: Ale pamiętaj, nie zgub się na grzybach, okazuje się,
1: że
0: policja apeluje, by nie wybierać się na grzyby w pojedynkę. Mhm. Zabierz psa ze sobą chociażby.
1: Psa?
0: Tak, i telefon
1: przecież
0: naładowany.
1: Przecież on nic nie wywącha.
0: Naładowany telefon, ale w razie czego
1: ja
0: zaszczeka.
1: Nie, mój pies się grzybami w ogóle nie interesuje.
0: Dobrze, każdego roku w lasach gubi się od 300 do 400 osób, to nie jest śmiechy-chichy.
1: No,
0: jak się tak człowiek zgubi, bo patrzy oczywiście pod nogi i tych grzybów szuka i nie orientuje się w końcu, gdzie się znalazł, no to się robi problem. Policja mówi, że wtedy właśnie warto mieć telefon naładowany, chociaż nie wszędzie będzie zasięg.
1: No,
0: ale jak się już tak zasięg złapie, to jeszcze, żeby wzrokiem poszukać takich słupków, bo są takie słupki i wtedy wiadomo, w której się kwarcie jest lasu, czy coś takiego.
1: A,
0: wiesz,
1: dobre,
0: taki
1: dobre.
0: Słupek jest napisany tam.
1: Ale patrzmy też na te słupki w telefonie, bo to pokazuje, czy możemy zadzwonić, czy w ogóle nic nie ma.
0: No właśnie, ja raz próbowałam tak, żeby zrobiłam sobie taką pineskę, gdzie, że tak powiem, zostawiłam środek transportu.
1: Mhm.
0: Akurat to był kajak, a nie samochód. W każdym razie udało mi się potem po nitku do kłębka wrócić. Także to też
1: to
0: jest
1: dobrze.
0: Przydatne. GPS w lesie się, że tak powiem, dobrze sprawdza. No i co? I przede wszystkim też, tak jak mówią, sztuczna inteligencja nie pomoże nam odróżnić kurki od czegoś tam, to od lisówki tam
1: pomarańczowej.
0: Na tej nie polegajmy,
1: nie zawsze. Przynajmniej na razie.
0: Czasem jej się uda, czasem nie, więc zbieramy tylko te grzyby, które doskonale znamy i też nie próbujemy, czy gorzkie, czy nie gorzkie, bo to po prostu nie zawsze jest wyznacznik. No i co jeszcze można powiedzieć? Podobno nie w kaloszach, bo w kaloszach bardzo łatwo skręcić nogę.
1: Ojej,
0: ostatnio był taki
1: już...
0: przypadek, pan zerwał wiązania krzyżowe i trzeba było go z tego losu, że tak powiem, na noszach.
1: Chodzisz w coraz większe detale związane z tym,
0: no bo ja
1: jak
0: chcę, żeby się naród dobrze przygotował.
1: Dobrze.
0: Do naszego sportu, że tak powiem, narodowego, czyli grzybobrania.
1: A ja myślałem, że tę pineskę zaznaczyłaś w miejscu, gdzie był mały grzybek, że wrócisz do niego za 3 dni.
0: A pamiętasz z zeszłego roku rezerwacja?
1: Było nie tam, ktoś zostawił, tak.
0: No
1: grzybobranie rozpoczynamy, bo nasza akcja już od poniedziałku. Zajrzyjcie na stronę radioplus.pl. Czekamy na wasze przepisy dotyczące najsmaczniejszych potraw z grzybów właśnie.
0: Fajne nagrody będą.
1: Mhm.
0: To nie będzie kosz pełen grzybów, ale coś, w czym można te grzybki potem świetnie przygotować.
1: Zapraszamy na naszą stronę i do zabawy z nami od poniedziałku, a tymczasem weekend się zbliża, więc na grzyby można iść, ale będzie konkurencja.
0: La Bamba.
1: Bo dobra, dużo tego.
0: No dobrze, dla każdego starczy, mam nadzieję.
2: Reklama. Drupi już 29 września w Gdańsku w Filharmonii Bałtyckiej i 1 października w Warszawie w klubie Stodoła. Zaśpiewa swoje największe przeboje Provincia, Serenoe, Wadowija, Soli, Piccola e Fragile i wiele innych. Czy może was tam zabraknąć? Kup bilety już teraz na Eventim, e-bilet lub bilety na PL. Zapraszają Wirtualna Polska i Radio Plus. Spotkajmy się w Gdańsku i Warszawie na koncertach Drupiego.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
8: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
9: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama.

0: schodami trzeba chodzić, nie tam windą.
1: No trzeba, trzeba, ale tak czy siak my w drugą stronę, w sensie w dół za chwilę zjedziemy, bo to już koniec prawie poranka piątkowego. Dziękujemy za te ostatnie 3 godziny.
0: Ja tam żadnych zjazdów nie przewiduję.
1: No ja dobrze. To wszystko metaforycznie. Mówię konkretnie, że wsiądę do windy i zero nacisnę.
0: Zero, ty się wyzerujesz już, dobrze. No to w takim razie za chwilę kolejne przeboje z nutą nostalgii na antenie Radia Plus. Janek Pasterski przywita was po godzinie 9, a my wracamy po weekendzie.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jest śledztwo w sprawie katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Tymczasem po wypadku, tak jak zapowiadali, w całym kraju protestują maszyniści. Domagają się zmian, które zwiększą bezpieczeństwo na kolei. Za chwilę także Donald Trump, który nie żałuje rozpoczęcia wojny z Iranem. Na zegarze 9:00, Justyna Wieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śledczy już oficjalnie w akcji. Prokuratura rejonowa w Przysusze wszczęła śledztwo w sprawie wypadku kolejowego w Sokolnikach Suchych. Na dziś zaplanowano sekcję zwłok pasażerki pociągu, która zmarła po przewiezieniu do szpitala. Postępowanie dotyczy nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, za co grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów w tej sprawie. Stan zdrowia nie pozwala na przesłuchanie maszynisty ani kierowcy ciężarówki. Aneta Guść z radomskiej prokuratury podaje, że wszystkie rejestratory zostały już zabezpieczone.
2: Zabezpieczone zostały dane techniczne z skrzynki technicznej, która znajduje się przy każdym przejeździe kolejowym i według zapisów rejestratora tej skrzynki oświetlenie na przejeździe kolejowym działało.
1: Udało się postawić wykolejoną lokomotywę na torach. Teraz policja może w końcu wejść do pojazdu. Przypomnijmy, w zderzeniu ciężarówki i pociągu jedna osoba zginęła, a 20 zostało poszkodowanych. Około 30% pociągów opóźnionych dziś w całym kraju. Wszystko przez ogólnopolski protest maszynistów. W przypadku PKP Intercity spóźnia się co trzeci skład. Od rana uruchomiono 140 pociągów Intercity, z czego 47 złapało opóźnienia. Średnio wynoszą 26 minut. Pasażerowie odczuwają to niestety na własnej skórze.
3: No widać i niedobrze jest.
4: Czemu?
3: No, do pracy się śpieszę, a jest opóźniona akurat co chwila, albo opóźnienie i ciągle się zmienia. Na tablicy akurat nie widać, ja patrzę w aplikacji i na aplikacji akurat się ciągle zmienia. Przed chwilą było opóźnienie 6 minut, teraz jest opóźnienie minuty.
5: Ja nie widziałem, jak jechałem do pracy, także nie. To mogło być, dopiero się zacznę. Z rana muszę się rozbudzić, jeszcze wszyscy maszyniści.
1: Do tej pory w skali kraju o poranku odwołano 14 pociągów, ale nie podano przyczyn. Protest ma potrwać do południa, a związkowcy domagają się konkretnych działań zwiększających bezpieczeństwo na kolei. Donald Trump nie żałuje rozpoczęcia wojny z Iranem, jak mówi, nawet jeśli konflikt może zaszkodzić jego partii republikańskiej w listopadowych wyborach do Kongresu. Prezydent Stanów Zjednoczonych przekonuje, że gdyby miał podjąć tę decyzję jeszcze raz, zrobiłby dokładnie to samo. Nie wierzę w słowo żałuję, można zawsze trochę popytać siebie samego. Jeżeli miałbym uczynić to znowu, zrobiłbym dokładnie to samo. Zlikwidowałem ich potencjał nuklearny. Mówi Trump i odrzuca też sugestie, że wojna rozczarowała jego wyborców. Twierdzi, że są dumni z tego, że nie pozwala on Iranowi zdobyć broni atomowej. Zdaniem amerykańskiego przywódcy wojna zakończy się zaraz po listopadowych wyborach.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W stolicy nowe miejsce dla muzyki. Symfonia Varsovia otwiera pierwszą część swojej siedziby. Do użytku oddano 3 odnowione budynki dawnego Instytutu Weterynaryjnego. A są w nich sale prób i przestrzenie koncertowe. W przyszłości także kompleks zostanie uzupełniony o największą salę koncertową w Polsce, zapowiada prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
6: Największa sala koncertowa powstanie już w najbliższych latach i myślę, że będzie chlubą całego miasta, ale również chlubą całej Polski. A nasi fantastyczni muzycy uzyskają swój dom już teraz, będą mogli tutaj ćwiczyć, będą mogli pokazywać swoje umiejętności w sali kameralnej, szykując się właśnie do tego otwarcia tej sali kongresowej.
1: Tak było na wczorajszym otwarciu. Na początek swojej działalności Symfonia Varsovia przygotowała festiwal do 27 września. Zaplanowano aż 114 wydarzeń.
0: Radio Plus. Przeboje. Snu pełnostem.
7: 9:04. To co, poranna kawa, a do kawusi Chris Rea. The Blue Cafe. No tak w klimacie.

0: Na dzisiaj hasło je jest idealne moim zdaniem. Piątkowy poranek już nas skutecznie rozruszał. Sir Elton John, I'm Still Standing. No to tak patrzę, że 10 godzin, niecałe 40 minut do 20, bo od 20 do północy prywatka z Radiem Plus i tego typu przebojów tanecznych, przy których wszystkie kończyny będą nam się ruszały, na 100% nie zabraknie w tym, co przygotował Marek Sierocki. A jutro kolejna dawka, bo to piątek i sobota. I tak się bawimy, natomiast w niedzielę, dzień odpoczynku, warto zasiąść przy Radiu Plus o godzinie 15, bo wtedy muzyczny alfabet i gość.
1: Dzień dobry, tu Jerzy Grunwald. W niedzielę o godzinie 15 będę gościem muzycznego alfabetu Marka Sierockiego w Radiu Plus. Będą moje stare przeboje, a także utwory z nowej płyty.
0: No i warto posłuchać.
2: Reklama. Osiedle Królewicze Park. Komfortowe mieszkania z widokiem na szczeciński Aquapark. Jedyne takie miejsce w Szczecinie. Znajdź swoje mieszkanie na horizon.szczecin.pl.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Szczecińskie korty tenisowe to nie tylko tenis. Festiwal Linie, czyli film, komedia, muzyka, a wszystko w ramach turnieju tenisowego ATP Invest in Szczecin Open. Od 14 września na kortach zobaczycie Challengers i Wimbledon. Usłyszycie między innymi Tomka Jachimka, znakomitych DJ-ów oraz Mezo i Libera. Start codziennie o 21:00. Wstęp wolny. Szczegóły i festiwalowy rozkład jazdy na szczecinopen.pl i na Facebooku wydarzenia. Do zobaczenia na Szczecin Open.
2: Reklam.

Płoną góry, płoną las, te czerwone gitary, czyli w takim jesiennym, już delikatnie klimacie, kiedy to wszystko będzie się mieniło, liście na drzewach, w słońcu. Mamy nadzieję, że jesień też taka właśnie będzie, polska, piękna, złota jesień. Chociaż przypominam, że jeszcze technicznie rzecz biorąc, do 22 września włącznie trwa kalendarzowe lato, także się tym cieszymy. Słuchajcie, czytam teraz, co zrobić, żeby żyć dłużej według naukowców. Otóż, żeby dłużej żyć, należy szybko chodzić, tak, to się nie przesłyszeliście, i popijać sobie kawkę, z umiarem oczywiście, ale ważna jest też godzina picia kawy. No i okazuje się, że według naukowców największe korzyści zdrowotne odnotowano u osób, które po kawę sięgały wyłącznie rano, między godziną 4 a 12. Mamy za 25 minut godzinę 10, także co? Szybciutko, szybciutko idziemy po kawusie.

0: Reklama.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama.

Jak ja bym chciał tak zaśpiewać jak oni, tak wysoko, ale to chyba raczej nie wyjdzie. Wybitny przebój na koniec tej godziny, Rubec i Sugar Baby Love, a powoli zbliżamy się do 10, czyli w Radio Plus już za chwilę. Najświeższe wydanie wiadomości i Justyna Bieniek. Zapraszamy.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Karambol na S12 w Lubelskiem. Zderzyło się 5 aut. Kierowcy, posłuchajcie o utrudnieniach. Ostatnie wagony zostaną dziś usunięte z torowiska, a powiemy także, co się dzieje na miejscu katastrofy w Sokolnikach. Ruch na uczelniach za chwilę się rozpocznie. Studenci już szukają swojego lokum. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. I od razu zaglądamy na drogi. Jedna osoba ranna w karambolu na S12 na odcinku Lublin-Warszawa. Na wysokości Kurowa zderzyło się 5 osobówek, trwa usuwanie pojazdów, dlatego trasa jest zablokowana. Duże utrudnienia w ruchu, o czym informują nasi słuchacze.
2: Kto może, niech ucieka wcześniej, bo na razie jest tam problem z zorganizowaniem jakiegokolwiek objazdu, bo tam jest remont drogi. Ostrożnie, uważajcie.
1: Służby kierują na objazdy przez węzeł Nałęczów, przed którym doszło do kolejnej stłuczki. Dwa ostatnie wagony zostaną dziś usunięte z torowiska. Być może jeszcze wieczorem możliwy będzie przejazd w obie strony, ale na razie tylko po jednym torze. To po środowej katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Pociąg Intercity, przypomnijmy, zderzył się tam z ciężarówką. Jedna osoba zginęła, kilkadziesiąt zostało rannych. Na miejscu zdarzenia nadal trwają intensywne prace, mówi nam Anna Znajewska-Pawluk z Polskich Linii Kolejowych.
3: W tej chwili na torach pozostały dwa wagony, które dzisiaj będziemy ściągać z torowiska. Prace naprawcze trwają już na pierwszym i na drugim torze. Na obu torach musimy naprawić zarówno szyny, jak i sieć trakcyjną.
1: Pełna przejezdność trasy ma zostać przywrócona najpóźniej do jutrzejszego poranka. 19 lat więzienia, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i 500 000 zł zadośćuczynienia dla osieroconej dziewczynki. Taki wyrok usłyszał sprawca tragicznego wypadku w Międzyzdrojach, Patryk F. Sąd odrzucił wersję oskarżonego o rzekomej próbie samobójczej. Czyn zakwalifikowano jako śmiertelny wypadek drogowy.
4: Nie wiem, czy to zdarzenie spędza panu sens powiek, natomiast jedno jest pewne, że czeka pana długa droga i ciężka praca nad samym sobą, aby w przyszłości mógł pan sobie odpowiedzieć na pytanie, czy zasłużył pan na życie wśród ludzi, którzy ponad wszystko cenią sobie życie.
1: Mówił po wyroku sędzia Michał Krzywulski. W grudniu 2023, dzień przed Wigilią, Patryk F., będąc wtedy pod wpływem narkotyków, wjechał rozpędzonym autem w rodzinę. Na miejscu zginęły 3 osoby, przeżyła tylko 13-letnia dziewczynka.
5: Żaden wyrok mnie nie ukoi bólu. Nawet nie wiem, jaki był. To dla mnie to jest po prostu ból. Zostaję z tym grobem, zostaję z odebraną Olą.
1: Mówiła Małgorzata Smoch-Woźniak, matka ofiary. Wyrok nie jest prawomocny. Korytarze na uczelniach jeszcze puste, ale studenci już szukają swojego lokum. Dla tych, którzy chcą zamieszkać w akademiku, to właściwie ostatni moment. Tak jest m.in. w Bydgoszczy na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wolne miejsca znikają, przyznaje kanclerz uczelni Monika Matowska.
6: Nie zmagamy się z problemem pustych pokoi. Zazwyczaj mamy komplet studentów i jest to oczywiście kwestia związana z finansami, ale myślę, że też coś, co jest bezcenne, czyli atmosfera mieszkania w akademiku.
7: Czyli jeszcze ktoś może znaleźć to miejsce.
6: Tak, oczywiście.
1: Wiktoria studiuje na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, znalazła miejsce w akademiku.
8: W pokoju dwuosobowym to kwota 550 zł, jednoosobowym 630.
7: Czy te kwoty są na kieszeń studenta?
8: Ciężko jest godzić pracę na pełen etat i studia. Potrzebne jest wsparcie rodziców. Mam znajomych, którzy wynajmują mieszkania, wiem, że kwoty są sporo wyższe.
1: A wolne miejsca są także na Politechnice Bydgoskiej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec jeszcze młodzież z Kieleckiego Plastyka, która ratuje tradycję. Uczniowie przejdą wyjątkowy kurs tworzenia drewnianych zabawek ludowych. Nauczą się tego od prawdziwej legendy Włodzimierza Ciszka, czyli ostatniego żyjącego mistrza tego rzemiosła w Świętokrzyskiem.
9: Mam nadzieję, że dzięki temu projektowi to nie zaginie.
1: Jak mówi dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej Katarzyna Korus, projekt obejmie 8 spotkań.
10: To dziedzictwo dzięki takim wspaniałym osobom jak pan Włodzimierz może być przekazywane dalej.
1: Efekty pracy mistrza oraz tradycyjne zabawki i stokarni trafiają na co dzień do odwiedzających tamtejsze skansen.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: I właściwie już 5 minut po godzinie 10, także dzień dobry, Janek Pasterski. Zaczynamy kolejną godzinę piątkowego spotkania w Radio Plus. Teraz Jan Hammer.

0: Czyżby to brzmiało jak zapowiedź przyjemnego piątkowego wieczoru? No chyba tak, tonight Joe Cocker. Ten głos jest fantastyczny. No a skoro piątek najczęściej wiąże się to z wolną sobotą i niedzielą, czyli chyba będzie przyjemnie, bo ta wizja weekendu zawsze jakieś takie uśmiechy na twarzach wyzwala. Za chwilę zrobi się naprawdę gorąco, a to za sprawą grupy Goombay Dance Band. Słońce Jamajki, tak, na to czekamy.
1: Reklama. Pokaz kotów rasowych w Galaksy. Już w sobotę 12 września przy Fontannie zobaczycie około 30 wyjątkowych kotów. Czekają na Was prezentacje ras, ciekawostki, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz wybory kota publiczności. Będzie też okazja, by porozmawiać z hodowcami i dowiedzieć się więcej o adopcji zwierząt. Pokaz kotów rasowych już 12 września od 12 do 17. Przyjdźcie do Galaksy i wybierzcie swojego kociego faworyta.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
5: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Reklama.

panowie z kombi, kochać cię za późno. Jutro sobota, jutro 12 dzień września. Ważny dzień dla fanów Celine Dion, bo artystka po latach walki z chorobą właśnie jutro da jeden z pierwszych w serii koncertów w Paryżu. No to nie lada gratka, fani Paryż szturmują i faktycznie będzie tam tłoczno, ale myślę, że warto. No i też przy tej okazji my również w Radiu Plus teraz właśnie Céline Dion zagramy.

0: reklama.
1: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99. Kupując dwie.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii dobry plan wystarczy.
6: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
8: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
9: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
8: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
9: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
8: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
10: Changan CS55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
11: Changan Grupa Bemo zaprasza. Struga 2.
0: Reklama.

0: Śląska. To o pogroźnych wypadkach, o szczegółach za chwilę. Musiała interweniować policja. Będzie też awantura o władzę w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie i szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Na zegarze 11:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Seria groźnych wypadków na polskich drogach. Do czołowego zderzenia aut doszło na Krajowej 90 na Pomorzu. 4 osoby trafiły do szpitala. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Po wypadku na moście pod Kwidzynem na miejscu cały czas pracują służby.
1: Na miejsce zadysponowano łącznie 7 zastępów Straży Pożarnej, z czego 4 są obecnie na miejscu. W działaniach uczestniczyło również lotnicze pogotowie ratunkowe. 4 osoby zostały przetransportowane do szpitala.
0: Relacjonuje Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej. Utrudnienia między miejscowościami Jeleń i Baldram mogą potrwać 3 godziny. Poważny wypadek także na skrzyżowaniu Trzebnickiej i Kopernika w dolnośląskim Miliczu. Kierowca ciężarówki zasłabł, zderzył się z osobówką i wypadł z jezdni. Pierwszy pojazd zatrzymał się na pylonie pobliskiej stacji benzynowej. W kabinie znaleziono nieprzytomnego kierowcę.
2: Stwierdzono u niego nagłe zatrzymanie krążenia, więc rozpoczęto reanimację. Następnie reanimacja została przyjęta przez zespół ratownictwa medycznego i kierowca zarówno samochodu ciężarowego, jak i samochodu osobowego zostali zabrani do szpitala.
0: Mówi nam Dominik Kucharski ze Straży Pożarnej w Miliczu. Utrudnienia na Krajowej 15 potrwają jeszcze kilka godzin. Awantura o władzę w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Na miejscu jest policja. A to po tym, jak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odwołał z funkcji rektora uczelni Michała Sopińskiego, nominowanego jeszcze przez Zbigniewa Ziobrę. Jego obowiązki przejął Sławomir Cudak. Sopiński nie uznaje jednak odwołania. Dziś znów na uczelni doszło do przepychanek. Konieczna była interwencja. Szczegóły Mateusz Gołębiewski.
3: Spór pod drzwiami Akademii trwa już drugi dzień. Sławomir Cudak wczoraj nie został wpuszczony do budynku, a dziś rano znów pojawił się w siedzibie uczelni, żeby, jak mówił, rozpocząć wykonywanie obowiązków rektora. Do środka jednak nie został wpuszczony. Na miejscu pojawili się protestujący przeciwko zmianie władz uczelni, m.in. posłanka PiS Maria Kurowska. Cudak wezwał policję i doszło do przepychanek.
4: Jak się można tak sprzedać? Zła i dacić zakazy i stanowisko.
5: Państwo naruszają mir domowy.
3: Funkcjonariusze zabezpieczają teren, ale podkreślają, że nie są stroną sporu. Sam Michał Sopiński, dotychczasowy rektor, twierdzi z kolei, że decyzja o jego odwołaniu nie została mu doręczona.
0: Koniec prób anarchizowania państwowej uczelni i zasłaniania się politycznym immunitetem. Procedury zostały zrealizowane, dokumenty doręczone, podkreśla w najnowszym wpisie minister sprawiedliwości. Radosław Sikorski z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Szef MSZ-u przyjechał rano pociągiem do ukraińskiej stolicy. Dzień dobry z Kijowa, napisał na platformie X. Jak podkreśla rzecznik resortu, ta wizyta jest gestem wsparcia dla walczącej Ukrainy. Im bardziej Rosja atakuje, tym bardziej trzeba wspierać Ukrainę, podkreśla Maciej Webiór. Rano, gdy Sikorski był już w Kijowie, ogłoszono tam najpierw żółty, a potem czerwony alarm powietrzny. Żółty stopień oznacza atak dronów, czerwony zagrożenie ze strony pocisków rakietowych.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Każdego dnia poświęcają swój czas, energię i kompetencje dla dobra innych. Teraz zostaną wyróżnieni. Narodowy Instytut Wolności ogłosił konkurs na najlepszych wolontariuszy i koordynatorów roku. Kandydatury mogą zgłaszać organizacje, osoby prywatne, również sami zainteresowani, zachęca Michał Braun, dyrektor Instytutu.
7: Każdy, kto pomaga, każdy, kto angażuje się w pracę organizacji pozarządowej, instytucji publicznej, zachęcamy do tego bardzo, dlatego że jest to forma docenienia, jest to forma podzielenia się też swoim doświadczeniem. Ale najważniejszą wartość, jaką widzimy w tym konkursie, to zainspirowanie innych do działania.
0: Zgłoszenia można nadsyłać do 12 października. Szczegóły na stronie Instytutu.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: A teraz coś do pośpiewania. Opus w Radio Plus i Life is Life. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Warius Manx, pocałuj noc. I to prawie 21 minut po godzinie 11, czyli dobra pora, żeby za chwilę wręczyć komuś koszulkę. Jeszcze dzisiaj taki prezent dla kogoś mam. Koszulka w stylu vintage, bo z syfonem. Takie mamy logo na froncie tejże koszulki. Gdyby ktoś miał ochotę, SMS-owo dajcie znać pod 691-141-141.
1: Reklama. Osiedle Królewicze Park. Komfortowe mieszkania z widokiem na szczeciński Aquapark. Jedyne takie miejsce w Szczecinie. Znajdź swoje mieszkanie na horizon.szczecin.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Drupi już 29 września w Gdańsku w Filharmonii Bałtyckiej i 1 października w Warszawie w klubie Stodoła. Zaśpiewa swoje największe przeboje Provincia, Serenoe, Vadovia, Soli, Piccola e Fragile i wiele innych. Czy może was tam zabraknąć? Kup bilety już teraz na Eventim, e-bilet lub bilety na pl. Zapraszają Wirtualna Polska i Radio Plus. Spotkajmy się w Gdańsku i Warszawie na koncertach Drupiego.
5: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99. A 20 jaj bio wysoka grzęda, 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
8: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma, przepis na sukces.
9: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
10: Znani artyści na kortach w Szczecinie. Od 18 września zapraszamy na Sets Open. Tenisowy turniej artystów rozgrywany w ramach Challengera ATP Invest in Szczecin Open. Z tenisowymi rakietami w dłoni w Szczecinie zobaczymy m.in. Joannę Koroniewską, Ulę Dudziak, Macieja Dowbora, Mezo, Henryka Sawkę, Jana Englerta i Karola Strasburgera. Szczegóły na szczecinopen.pl i setsopen.pl. Na wydarzenie zaprasza szczecińska energetyka cieplna.
1: Reklama.

0: Del Shannon. No właśnie, dodzwoniłem się do Tomka. Tomku, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry, mam dla ciebie koszulkę z krótkim rękawem, taką w stylu vintage z logo syfonu. Mam nadzieję, że przyda się.
1: Bardzo się przyda, bardzo lubię rzeczy vintage. Dzięki serdecznie.
0: To w takim razie dobrego dnia ci życzę, dobrego weekendu i do usłyszenia.
1: Pozdrawiam wszystkich, pa Gośka.
0: Dzięki, hej, hej.

0: Jakie to przyjemne dźwięki od Demisa Roussosa Forever and Ever. Jeszcze przed południem, bo mamy 16 minut do godziny 12. O 12 oczywiście w Radio Plus wiadomości, ale po wiadomościach przebojowa poczta. Marek Sierocki, który za chwilę zapewne się w studio pojawi. Zapraszamy już teraz, a po 12 też będziemy rozdawali bilety na koncert Drupiego w Gdańsku 29 września.
1: Reklama. Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami! Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, schowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
2: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

0: Marcin Rozynek i Siwacz zamyka nam tę godzinę. No to powoli zbliżamy się do południa o 12 oczywiście w Radiu Plus Wiadomości, a zaraz po 12 przebywa poczta i Marek Sierowski, który już jest w okolicy.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii dobry plan wystarczy.
5: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Spowolnione pociągi i utrudnienia dla podróżnych. Kończy się protest maszynistów, ale pasażerowie nadal mają problem. Pioruny dla polskiej armii, umowa na dostawy przenośnych zestawów rakietowych podpisana. Winobrania, przy okazji rekrutacja. Takie rzeczy w Zielonej Górze, opowiemy o tym na koniec. Jest południe, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Właśnie teraz powinna się kończyć trwająca od północy akcja maszynistów. Po ich proteście i powolnym przejeżdżaniu przez przejazdy kolejowe pociągi w kraju były opóźnione w sumie o około 13 tysięcy minut, poinformowały Polskie Linie Kolejowe. PKP Intercity przekazało, że blisko 90% składów ma półgodzinne opóźnienia.
2: Za opóźnienie pociągu przepraszamy.
3: Trudno, trzeba czekać, co zrobić. Z jednej strony, wie pan, to racja jest trochę, bo tych wypadków teraz ostatnio jest dużo. Nie, na tych przejazdach i tak dalej, więc no może się coś zmieni.
4: Wiadomo, jak to jest, że człowiek jest zdegustowany.
5: Że wolałby na czas.
4: No, wolałby na czas, tak.
6: Opóźnienie 35 minut. Mamy nadzieję, że zostanie to utrzymane, bo mamy połączenie do Szczecina i później jeszcze ze Szczecina do Świnoujścia. Czeka nas długa droga i trochę się stresujemy.
3: Mamy 15, pociąg 5 z powrotem.

0: potem, więc on może też być opóźniony, ze względu na to, że się to wszystko poprzekłada na pewno, nie?
1: Z podróżnymi na dworcu głównym w Bydgoszczy rozmawiał nasz reporter Dawid Olszewski. Maszyniści mówią, że walczą o życie. Wszystko po środowej katastrofie kolejowej na Mazowszu. W pociąg dalekobieżny na przejeździe wjechała betoniarka. Jedna osoba zginęła, kilkadziesiąt zostało rannych. Chcemy zaostrzenia przepisów dla nieodpowiedzialnych kierowców, mówią maszyniści. Nie rozumiemy tej formy protestu. Cierpią przede wszystkim podróżni, mówi tymczasem wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
2: Po drugiej stronie moi adwersarze to też są kolejarze. Przynajmniej tak siebie określają, tylko problem jest taki, że rzadko słyszę, żeby jeździli pociągami. Nie można podejmować akcji przeciwko pasażerom.
1: A rząd już zapowiedział zmianę. Kierowca, który wjedzie na tory na czerwonym świetle, natychmiast na 3 miesiące straci prawo jazdy. Pioruny dla armii. Podpisano pierwszą umowę wykonawczą na dostawy przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Kontrakt jest wart około 3 miliardów złotych. Wojsko do 2030 otrzyma kilka tysięcy pocisków i mechanizmów startowych Piorun.
3: Jesteśmy dumni z Piorunów. Także dzięki Sejfowi. Mam nadzieję, że wszyscy słyszą. Piorun stał się też produktem eksportowym. Łotwa, Litwa, Norwegia to partnerzy, którzy i to za naprawdę spore pieniądze zakupią Pioruny.
1: Zaznaczał premier Donald Tusk. Umowę podczas targów obronnych w Kielcach podpisały Agencja Uzbrojenia i MESCO. Pioruny służą do zwalczania niskolecących samolotów, śmigłowców i dronów w odległości do 6,5 kilometra. Kontrakt obejmuje też pakiet logistyczny i szkoleniowy, a pieniądze mają pochodzić z unijnego instrumentu SAFE. Taksówka przebiła ogrodzenie i uderzyła w budynek. Dwie osoby poszkodowane. To w porannym wypadku przy Grunwaldzkiej w Świnoujściu. Przód samochodu został zmiażdżony. Auto stanęło w płomieniach.
4: Na miejscu wyzwania znajdowało się dwóch poszkodowanych. Mężczyzna lat 18 z urazem brzucha oraz mężczyzna lat 21 z urazem kończyny dolnej w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.
1: Mówi nam Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Przyczyny wypadku bada policja.
5: Wiadomości Radia Plus.
1: Wojsko rekrutowało na Winobraniu w Zielonej Górze. Żołnierze przez kilka dni rozmawiali, pokazywali sprzęt, a także zachęcali do wstąpienia do służby. Chętnych nie brakowało, nawet tych najmłodszych.
6: Plutonowy Łukasz Myć, Wojskowe Centrum Rekrutacji w Zielonej Górze. Mamy wyposażenie żołnierza Wojska Polskiego. Jesteśmy w stanie pokazać, jak wygląda skok na spadochronie, jazda czołgiem.
7: Zobacz, czy taki ciężki utrzymasz? Weź brączki. Dasz radę? Karabin też
8: wiesz? Wszystko.
7: No to możesz trzymać tutaj karabin.
8: Karol ma 6 lat.
9: Czyli jeszcze ma trochę czasu.
8: A, jeszcze trochę czasu. Ale myślę, że musi się tak oswajać, żeby dowiedzieć się, z czym się wojsko kojarzy.
1: Żołnierze rekrutowali od początku winobrania, a impreza jeszcze przez cały weekend.
10: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz. Od 16 września mieszkańcy ponownie będą mogli skorzystać z akwaparku fabryki wody. Planowane prace konserwacyjne dobiegają końca. Sprawdzany był stan poszczególnych urządzeń i instalacji, a także naprawione i wymienione elementy, które uległy naturalnemu zużyciu podczas codziennego, intensywnego użytkowania. Regularne prowadzenie takich prac pozwala utrzymać infrastrukturę fabryki wody w należytym stanie. Zmieniamy temat. Po raz 26 odbędzie się wielki turniej tenorów. Umiano najlepszego. Mierzyć się będzie 8 tenorów z Polski, Ukrainy, Niemiec czy Meksyku.
11: Nazywam się Pepe Diaz, pochodzę z Meksyku, z małej miejscowości Kielolani w Oaxaca. Zaśpiewam Unaura Amorosa z opery Così fan tutte Mozarta. Śpiewam napolitane piosenki Funiculi Funicula.
12: Nazywam się Krzysztof Lachman, pochodzę spod Krakowa, na co dzień mieszkam w Łodzi. Serce zawsze drży, kiedy się wychodzi na scenę, ale nie traktuję tego w ogóle jako konkurs. To jest właśnie bardziej forma zabawy dla mnie.
10: Zwycięzcę wybierze publiczność głosująca za pomocą róż, a 26. edycja wielkiego turnieju tenorów już dziś o godzinie 20 w Szczecińskim Teatrze Letnim. Słońce wcześniej zaczyna weekend i dziś to już go raczej nie zobaczymy. Poszło sobie, odstępując miejsce chmurom. I oczywiście te skwapliwie wykorzystują sytuację, ale deszczu raczej nie przyniosą. Temperatura wynosi 16 stopni, wiatr wieje słabo z kierunków południowych. Ciśnienie w Szczecinie około 1020 hektopaskali.
5: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
13: Piątek.
14: Piąteczek.
13: Piątunio, jest i Marek Sierocki w dobrym humorze, jak widać.
14: Janek Pasterski. Nasza koleżanka, która przed chwilą czytała wiadomości, wprawiła nas w taki dobry nastrój. Myślę, że państwa Abba wprawi w dobry nastrój. Mama Mia na początek przebojowej poczty.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: 29 września w Gdańsku, 1 października w Warszawie wystąpi wielka gwiazda włoskiej piosenki Drupi. Przypomni nam przeboje, które lansował przed laty, takie jak Wadowija, Prowincja, Sereno e San Barrio, no i wiele innych piosenek, bo tych ma w swoim repertuarze całe mnóstwo, świetnie brzmiący zespół, no i Drupi wciąż we wspaniałej formie. Dziś rozdajemy jeszcze bilety na koncert w Gdańsku.
2: Ostatnie dwa zaproszenia, tak, to ważne, do Gdańska. Gdyby ktoś miał ochotę, to zapraszamy, dajcie znać SMS-owo pod 691-141-141, a w przyszłym tygodniu ruszamy z Warszawą.
1: Teraz zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. 11 września 2000 roku premierę miał 8 studyjny album zespołu Baim zatytułowany Szklanka Wody. Tytułową piosenkę Beata Kozidrak i jej zespół wykonali premierowo na festiwalu w Opolu w roku 2000 podczas takiego mini recitalu, gdzie były największe hity i właśnie Szklanka Wody. No płyta niesamowita, wspaniały styl, połączenie popu z muzyką rockową, świetne teksty, melodie wpadające w ucho, jeden z najlepszych albumów w historii zespołu Baim. My przypominamy piosenkę tytułową.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to z kartą Moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
12: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
13: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
1: Reklama.

0: panowie z Modern Talking w weekendowe nastroje nas wprowadzają, a my, no cóż, możemy się pochwalić tym, że koncert Drupiego już niebawem.
1: Tak, 29. Tak. Kto dostaje te zaproszenia na koncert w Gdańsku?
0: A, dodzwoniliśmy się do Marysi. Marysiu, dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
0: Dzień dobry. Bardzo podoba mi się to, co napisałaś, że twój mąż, który jest marynarzem, po 4 miesiącach wraca z morza, tak?
2: Tak.
0: Okej, i będzie niespodzianka.
2: Będzie zależało mi na tym Gdańsku. Pewnie mnie teraz słyszy, więc pozdrawiam na szerokim morzu.
0: Pozdrawiamy serdecznie, słyszałam, że mieszkacie w Trójmieście w takim razie.
2: Tak, mieszkamy w Gdyni.
0: A, no to w ogóle
1: blisko super koncert.
0: To wszystkiego dobrego wam życzymy.
2: Bardzo dziękuję jeszcze raz.
0: Udanego
2: pozdrawiam.
0: Koncertu. Trzymaj się, do usłyszenia.
1: W przyszłym tygodniu kolejne zaproszenia, tym razem już na koncert w Warszawie 1 października. Teraz dyskotekowo, to taka zapowiedź tego, co być może będzie działo się wieczorem, bo jeszcze nie wiem, co zagram dla Państwa w prywatce o godzinie 20. Debiutancki singiel zespołu Saragossa Band, rok 1977 i sukces w dyskotekach piosenki Big Bamboo.

0: Falcona, piosenki francuskojęzycznej pochodząca z Kanady Mylène Farmer i Desenchantée. Piosenka, która przyniosła jej światowy rozgłos. To za nami, a przed nami?
1: A przed nami musicalowo z musicalu Koty, Cats po angielsku, Barbara Streisand i Memory.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Reklama.
1: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy Frosta kupiłeś?
2: Proszę, się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
4: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
5: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
6: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
7: Świetne okazje czekają. W Brico Marche zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit, 25 kg, tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
9: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii dobry plan wystarczy.
10: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
0: Reklama.

0: To był rok 1984, wakacje, wtedy w dyskotekach królowała piosenka Only You, utwór, który za nami, wykonawca to oczywiście Savage, czyli Roberto Zanetti, opowiadał mi swego czasu, że miał kłopot z napisaniem tej piosenki. Po sukcesie debiutanckiego solowego singla Don't Cry Tonight oczekiwania były wielkie, no ale sprostał im. Pewnego dnia przyszła wena twórcza, melodia pojawiła się gdzieś z powietrza, napisał utwór, nagrał, no i to był wielki hit ponadczasowy, bo do dziś z przyjemnością wracamy do tej piosenki.
1: To takie klasyki i Italo Disco często się też w prywatkach pojawiają.
0: Dokładnie tak, już dziś i jutro zapraszam od godziny 20 do północy na prywatki z Radiem Plus. Przeboje z lat 80., 90., no i trochę 70.
1: A twoim gościem w niedzielę będzie Jerzy Grunwald.
0: Tak, Jerzy Grunwald, znakomity nasz wokalista, muzyk niezwykle ceniony na Dalekim Wschodzie. W Japonii właśnie ukazał się jego nowy album zatytułowany Virtuose Never Dies. To nawiązanie do muzyki Chopina, którą to Azjaci uwielbiają wręcz. Utwór, który promował tę płytę, właśnie nawiązuje do trzech słynnych preludiów Fryderyka Chopina. Świetni muzycy, którzy mu towarzyszą, między innymi Olli Poulsen, który wyprodukował płytę, to producent pochodzący z Danii, mający na swym koncie wielkie sukcesy z grupą Michael Nash to Rock, z Jennifer Rush, no i wieloma artystami z kręgu muzyki country. Dave Garfield zagrał na instrumentach klawiszowych, no i cała plejada innych muzyków, którzy mu towarzyszą. Cudze chwalicie, swojego nie znacie, a naprawdę tam na Dalekim Wschodzie Jerzy jest niesamowicie popularny. Będą też oczywiście starsze jego przeboje, ale zagramy też coś z tej nowej płyty. Zapraszam serdecznie.
1: No to co? To koniec. Na koniec.
0: Koniec. Elektryczne gitary kończą dzisiejszą przebojową pocztę. Ja zapraszam na godzinę 20.
2: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.

0: Kim, dwie kawy i zapiekanka.
1: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
0: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Kolejarze zakończyli swój protest, podziękowali pasażerom za wyrozumiałość i liczą na zmiany. Gorąco przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie po odwołaniu rektora. Dwie osoby zatrzymane w sprawie próby uszkodzenia wodociągu w Skarżysku Kamiennej. Jest 13. Marcin Bartnik. To nie był protest, to był akt desperacji, zaznacza po zakończeniu akcji maszynistów szef ich związku zawodowego Leszek Miętek. Od północy do 12 pociągi ograniczały prędkość na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. Była to reakcja na tragedię pod Radomiem, gdzie w zderzeniu ciężarówki i składu Intercity zginęła jedna osoba, a 20 zostało poszkodowanych.
2: To, że po kilkunastu latach zginął pasażer na polskich torach, to jest znamienne. Musieliśmy zareagować. Została przekroczona czerwona linia.
1: Koniec akcji maszynistów, ale nie koniec opóźnień. Te potrwają do późnych godzin wieczornych, podaje PKP PLK. Przenieśmy się do Wrocławia. Na tamtejszym dworcu jest nasza dolnośląska reporterka Hanna Stachowiak.
3: Podróżni, z którymi rozmawiałam na dworcu głównym we Wrocławiu, czekają na pociągi dosyć spokojnie. Mimo opóźnień popierają maszynistów. Ich zdaniem po prostu ginie za dużo ludzi.
4: Mają rację.
5: Nie, kolej też strajkuje.
4: Ogólnie popieramy ten protest.
6: Trzeba edukować jednak naszych polskich kierowców.
7: Na tych nieszczerzonych przejazdach jednak są problemy i to dość duże.
3: U nas rekordzistą jest pociąg Ślązak ze Szczecina do Przemyśla, który opóźnił się ponad 4 godziny.
1: Od północy w całej Polsce 700 pociągów dojechało z opóźnieniem. PKP Intercity zapowiada, że w sobotę i niedzielę składy powinny kursować normalnie. Krzyki, przepychanki i emocje gorąco przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Profesor Sławomir Cudak, który zgodnie z decyzją ministra sprawiedliwości przejął obowiązki rektora komendanta AWS, stawił się w tej uczelni i w asyście policji wszedł do budynku.

0: Do środka próbowali się dostać protestujący przeciwko zmianom posłowie PiS-u i prezes tej partii Jarosław Kaczyński.
1: My w tej chwili jeszcze raz próbujemy przeprowadzić kontrolę poselską, ale oczywiście wiemy, jak to pewnie się skończy. Będziemy jakby działać dalej, was wspierać.
2: Precz z komuną! Precz z komuną! Precz z komuną!
3: Złożę oficjalne zawiadomienie do prokuratury o ściganie osób, które uniemożliwiają mi sprawowanie moich obowiązków.
0: Dodawał odwołany rektor dr Michał Sopiński. Koniec prób anarchizowania uczelni. Państwo prawa działa i nie ustępuje przed krzykaczami. Tak wydarzenia przed AWS skomentował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dwie osoby zostały zatrzymane w sprawie wczorajszej próby uszkodzenia wodociągu miejskiego w Skarżysku Kamiennej. Sprawcy usiłowali przeciąć sieć, ale zostali spłoszeni przez pracowników wodociągów. Policjanci znali numery rejestracyjne samochodu, którym się poruszali.
4: Kilka godzin później został zatrzymany ten pojazd, tym samym dwie osoby. 49-letni mężczyzna oraz jego syn 14-latek.
0: Powiedziała nam Anna Sławińska z policji w Skarżysku. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora będą ustalać, co mężczyzna i nastolatek robili przy ujęciu wody.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Plaga szopów praczy w Zielonej Górze, choć wyglądają niewinnie, robią sporo szkód, przyznaje Jacek Banaszek z Polskiego Związku Łowieckiego.
6: Dzisiaj ile występuje, nie określimy tego. Ja jeszcze niedawno wiedziałem o 7-8 koloniach. Poniszczone jakieś elementy elewacji, poniszczone mienie, w których gdzieś tam mieszkają nasi zielonogórzanie. Jedna sztuka występująca to jest nadmierna, bo to jest inwazyjny gatunek obcy, którego po prostu nie chcemy na naszych terenach.
0: W przypadku zauważenia takich zwierząt, zamiast do myśliwych, najpierw trzeba zgłosić sprawę do władz miasta.
6: Urząd Miasta zawiadamia Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Wówczas muszą być podjęte czynności zaradcze, najczęściej przez włodarza. Często jest to we współpracy z osobami, które to zgłaszają. My jako myśliwi Polskiego Związku Łowieckiego absolutnie nie będziemy działali na terenach zurbanizowanych.
0: Aby zminimalizować ryzyko pojawienia się szopów, warto nie wyrzucać jedzenia, które przyciąga te zwierzęta.
7: Wiadomości ze Szczecina, Małgorzata Tobiasz. Nowy bulwar nad Odrą, tarasy widokowe, miejsca wypoczynku, pomosty. Tak ma zmienić się teren przy ulicy Grobla. Ruszył przetarg na realizację inwestycji. Zakres inwestycji obejmie także prace związane z korytem rzeki, w tym roboty bagrownicze i pogłębienie Odry w niezbędnym zakresie. Przybudowany zostanie również skanalizowany ciek Grzęziniec. Zaplanowano także montaż slipu przeznaczonego do wodowania niewielkich jednostek pływających oraz pomostu wpływających, z którego będzie mógł korzystać tramwaj wodny. Termin składania ofert w przetargu upływa 25 września. Inwestycja objęta jest dofinansowaniem w wysokości 9,4 milionów złotych z programu Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego. Zmieniamy temat. W sierpniu wygrywał w Krakowie i Poznaniu. Teraz przed nim kolejne wyzwanie na polskich kortach. Daniel Michalski otrzymał ostatnią dziką kartę do turnieju głównego Invest in Szczecin Open. Kolejne dzikie karty otrzymali Alan Ważny i Kacper Kniter. Invest in Szczecin Open odbędzie się w dniach 14-20 września na kortach przy Alei Wojska Polskiego. Szaro i pochmurno. I w zasadzie w pogodzie taki stan utrzyma się aż do wieczora. Słońce się dziś raczej nie pojawi. Napracowało się przez ostatnie kilka dni i teraz odpoczywa. Padać też nie powinno. Temperatura wynosi 17 stopni, wiatr wieje słabo z kierunków południowych. Ciśnienie w Szczecinie 1019 hektopaskali.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: Jest piątkowe popołudnie, na zegarze 6 minut po 13. Zaczynamy. Halleluja, Leonardo Cohena za chwilę, później chałupy Welcome to Zbigniewa Wodeckiego, będzie także No Mercy, Where Do You Go? To na początek tej godziny.

0: 22 minut po godzinie 13 to Mike Oldfield. Można go nazwać człowiekiem orkiestrą i to dosłownie, bo na płycie Discovery, skąd pochodzi piosenka Two Friends, nagrał wszystkie instrumenty, no prawie wszystkie, bo tylko perkusistę zatrudnił. No a jeżeli chodzi o głos, to oczywiście zaprosił Maggie Reilly, z którą współpracował nie tylko przy tej płycie. Takie właśnie przeboje możecie usłyszeć na naszej antenie w piątkowe popołudnie. Za chwilę Private Dancer, to będzie Tina Turner. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii dobry plan wystarczy,
12: a w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
14: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś zaśpiewała.

dokazuj. Rewelacyjna piosenka Marka Grechuty. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj. Na antenie Radia Plus za 25 minut 14. Ma wrzesień swoje plusy. Generalnie końcówka lata i jesień to jest czas, kiedy ruszamy do lasu na spacery, a i owszem, ale również po to, żeby zbierać grzyby. W ubiegłym roku, słuchajcie, w Polsce zebrano, uwaga, 100 tysięcy ton grzybów. Takie informacje podają Lasy Państwowe. Polacy kochają zbierać grzyby, no a zbieramy oczywiście po to, żeby trochę mieć kontaktu z naturą, ale również po to, żeby później te grzyby zjeść. I na Wasze przepisy dotyczące właśnie dań z grzybami czekamy na naszej stronie radioplus.pl, bo od poniedziałku startuje zabawa na grzyby z Radiem Plus. Napiszcie, co pysznego można zrobić z grzybów codziennie. Airfryer jest do wygrania. Czekamy na Was na naszej stronie. Teraz Sara Brightman i Andrea Bocelli.

0: Za kwadrans godzina 14 to jest przykład piosenki, która stała się dużo popularniejsza i lepiej zapamiętana niż film, z którego pochodzi. W roku 1990 Cher zagrała jedną z głównych ról w filmie Syreny, razem m.in. z Winona Ryder. No i ten film, może ktoś jeszcze pamięta, ale tę piosenkę to i owszem, bo to jest świetny przebój, taki trochę nawet do zabawy, do tańca. A propos zabawy, to po 20 przypominam dzisiaj prywatkę na antenie Radia Plus, jak to w piątek, Marek Sierocki, miks tanecznych przebojów. Za to u mnie już za parę minut Chris Norman i Suzy Quatro, a jeszcze przed serwisem informacyjnym, przed 14, Red Red Wine i UB40.
1: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: O nie! Gdzie moja kasa?
4: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
8: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
9: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Reklama.

0: pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Resort zabrał głos po zmianie rektora i awanturze przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Miejski autobus utknął pod szlabanem rogatki kolejowej w Łodzi. Kolejny żubr pojawił się na wschodzie Mazowsza. Jest 14. Marcin Bartnik. Resort Sprawiedliwości reaguje na awanturę przed uczelnią. Ministerstwo stawia sprawę jasno. Michał Sopiński nie jest już rektorem Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Przed tą uczelnią od rana jest gorąco. Pojawił się tam w asyście policji profesor Cudak, który zgodnie z decyzją resortu przejął obowiązki rektora. Do środka próbowali się też dostać jego przeciwnicy. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Tak, jestem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Mateuszu. Jesteś przed Ministerstwem Sprawiedliwości. Jakie jest stanowisko resortu?
2: Ministerstwo stoi na stanowisku, że nie ma już wątpliwości, kto kieruje Akademią. Michał Sopiński został odwołany, a jego obowiązki przejął Sławomir Cudak.
3: Pan minister sprawiedliwości Waldemar Żurek 9 września tego roku podjął ostateczną i wykonalną decyzję w tej sprawie.
2: Mówi Maria Eichardt, wiceminister sprawiedliwości. Sam Sopiński tego nie uznaje i twierdzi, że decyzja nie została mu prawidłowo doręczona. Tymczasem przed uczelnią trwają protesty z udziałem m.in. polityków PiS.
4: Precz z komuną!
2: Na miejscu jest też policja, wezwana po tym, jak Cudak wczoraj nie został wpuszczony do budynku.
1: Akademia Wymiaru Sprawiedliwości to uczelnia kształcąca funkcjonariuszy Służby Więziennej. Powołano ją za czasów PiS-u przez ówczesnego ministra Zbigniewa Ziobrę. Miejski autobus utknął pod szlabanem przejazdu kolejowego. Pasażerowie wpadli w panikę. Nie milknął echa tragedii pod Radomiem, a do kolejnego takiego niebezpiecznego wydarzenia doszło w Łodzi. Autobus MPK wjechał na tory mimo czerwonego światła. Pojazd zat-

0: zatrzymał się, a na dach opuściły się szlabany. Na nagraniach, które pojawiły się w sieci, widać przerażonych pasażerów i płaczące dzieci. Kierowca został tymczasowo odsunięty od prowadzenia autobusów, a sprawę wyjaśnia specjalny zespół, mówi Piotr Wasiak, rzecznik łódzkiego MPK.
1: Sytuacja, do której doszło w czwartek na przejeździe kolejowym na ulicy Edwarda, jest niedopuszczalna. Ze wstępnej oceny monitoringu wynika, że mimo zaistniałej sytuacji nie było zagrożenia dla pasażerów.
0: MPK zgłosiło jednak sprawę policji oraz PKP PLK. Bez prezydenta Donalda Trumpa w Nowym Jorku ruszają główne uroczystości dotyczące okrągłej rocznicy ataku na wieżę WTC. Dokładnie 25 lat temu świat zmienił się w kilka godzin. 11 września 2001 roku terroryści z Al-Kaidy porwali 4 samoloty pasażerskie. 2 z nich skierowali na wieżę handlu World Trade Center w Nowym Jorku. 3 uderzył w Pentagon, a 4 rozbił się w Pensylwanii. W Nowym Jorku tysiące ludzi znalazło się w pułapce płonących wież. Pamiętam, jak patrzyłem przez ten dym, przez ogień, przez te czarne wyrwy i widziałem fragmenty kadłuba dużego samolotu. Wszędzie był dym, ogień, papier, meble, ludzie wyciągani z drugiego budynku. To był niewyobrażalnie makabryczny widok. Mówił ocalały z południowej wieży WTC. Prezydent Donald Trump upamiętni rocznicę podczas uroczystości w Pentagonie, gdzie ma wygłosić przemówienie. W zamachach zginęło blisko 3000 osób, w tym 8 Polaków.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Kolejny żubr widziany na wschodzie Mazowsza. Kilka dni temu sieć obiegły nagrania z samcem, który niespodziewanie pojawił się w rejonie krajowej 19 w powiecie łosickim. W ostatnich dniach kolejny żubr pojawił się również w okolicach miejscowości Kostki Pieńki w powiecie sokołowskim. Służby i przyrodnicy apelują do mieszkańców, aby byli ostrożni.
3: Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności, szczególnie w obrębie kompleksów leśnych i sadów. Osoby, które zobaczą żubra, proszone są o zachowanie dystansu i spokoju.
0: Apelowała Emilia Matejczuk z policji w Łosicach. Migracja na Mazowsze ułatwia żubrom wyjątkowo niski stan rzeki Bug, która oddziela województwa mazowieckie i podlaskie.
4: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz. W związku z koniecznością naprawy nawierzchni jezdni przystanek Ofiar Oświęcimia dla autobusów linii 53, 60, 67 jadący w kierunku Stoczni Szczecińskiej do odwołania został przesunięty o 15 metrów w kierunku ulicy Ofiar Oświęcimia. Z kolei 14 września w rejonie Wałów Chrobrego odbędą się wojewódzkie obchody Krajowej Administracji Skarbowej. Od godziny 6 do 16 zamknięte dla ruchu kołowego będą Wały Chrobrego na odcinku od ulicy Szczerbcowej do Zygmunta Starego. Autobusy linii 70 będą kursowały z pominięciem ulicy Szczerbcowej. Zmieniamy temat i zaglądamy do sportu. Koszykarze Kinga od porażki rozpoczęli występy w memoriale Romana Wysockiego. Szczecinianie przegrali z czeskim zespołem USK Praga 94-98. King zagrał słabo w defensywie i nie pomogło nawet to, że mieli dobry atak. A już dziś ciąg dalszy rozgrywek USK Praga o godzinie 19 zmierzy się z Zastalem Zielona Góra. Koszykarze Kinga Szczecin na zakończenie memoriału Romana Wysockiego zagrają w sobotę z wicemistrzem Polski Zastalem Zielona Góra. Sprawdzamy pogodę. Jak ktoś lubi chmury, to dziś musi się czuć wspaniale, bo zachmurzenie mamy dziś duże i nawet wciąż rosnące. Po prostu szanse na przejaśnienia są dziś tak niewielkie, jak wygrać w totka, nie grając. Temperatura wynosi 18 stopni, wiatr wieje słabo z kierunków południowych, ciśnienie w Szczecinie 1019 hektopaskali.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
5: 7 minut po 14. Zaczniemy pięknie. We are the world, USA for Africa już za chwilę, a później czerwone gitary Gloria Estefan i Ace of Base.

0: na zegarze 21 minut po 14, to jest Radio Plus, to Przeboje z nutą nostalgii. Mamy piątek, 11 dzień września, dzisiaj 25. rocznica wydarzeń, które no, zmieniły świat. To był zamach 19 terrorystów, Al-Kaidy porwało 4 samoloty pasażerskie, 2 uderzyły w World Trade Center, 3 w Pentagon, a 4 spadł w Pensylwanii po tym, jak pasażerowie podjęli próbę odzyskania kontroli nad maszyną. Pamiętam, usłyszałem o tym jadąc autobusem komunikacji miejskiej, a dotarłem do domu, włączyłem telewizor, no i tak już zostałem przez wiele, wiele następnych godzin. No a później to już tyle rzeczy się zadziało, że można byłoby o tym mówić i mówić. Najważniejsze historie ostatnich kilku dekad. Na antenie Radia Plus za chwilę przeżyj to sam Lombardo, a później będzie Ryan Paris i Dolce Vita.
1: Reklama. Osiedle Królewicze Park. Komfortowe mieszkania z widokiem na szczeciński Aquapark. Jedyne takie miejsce w Szczecinie. Znajdź swoje mieszkanie na horizon.szczecin.pl.
2: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 2 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Doskonale. Kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.

0: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
1: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
0: No tak. 10 na 10.
2: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
3: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
4: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS 55+ jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
3: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
4: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
3: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
5: Changan CS 55+ w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
6: Changan Grupa Bemo zaprasza. Struga 2.
7: Szczecińskie korty tenisowe to nie tylko tenis. Festiwal Linie, czyli film, komedia, muzyka, a wszystko w ramach turnieju tenisowego ATP Invest in Szczecin Open. Od 14 września na kortach zobaczycie Challengers i Wimbledon. Usłyszycie między innymi Tomka Jachimka, znakomitych DJ-ów oraz Mezo i Libera. Start codziennie o 21. Wstęp wolny. Szczegóły i festiwalowy rozkład jazdy na szczecinopen.pl i na Facebooku wydarzenia. Do zobaczenia na Szczecin Open.
8: 3, 17, 40.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Reklama.

4 minuty po w pół do trzeciej. Czas szybko płynie, a raczej dłuży się. To zależy, czy ktoś już ma wolne, czy jeszcze czeka na koniec pracy. Bo to przecież piątkowe popołudnia, więc weekend przed nami. Można odpoczywać, a można wziąć się za jakiś remont. Pewien Duńczyk postanowił zbudować sobie taras, no i zaczął porządkować ogród. Po mniej więcej godzinie kopania trafił na metalowe przedmioty. Okazało się, że wykopał największy znany skarb srebra z epoki wikingów, odkryty w Danii. Uwaga, 700 przedmiotów, w sumie ponad 18 kg srebra. Przy takim oto remoncie. Więc nie wiadomo, może i u was w ogródku jakieś skarby są. Od razu chętnie się kopię i do remontu przygotowuję. Abba teraz na naszej antenie, później Alphaville i Paul Young.

0: za kwadrans 15, to Poljank na Antenie Radia Plus, to tutaj przeboje z nutą nostalgii, u nas weekend, a w weekend nie tylko przeboje, ale też rozmowa o muzyce po 15. W niedzielę muzyczny alfabet, gościem będzie Jerzy Grunwald, znany w Japonii jako George and G. On właśnie pod takim pseudonimem wydaje tam płyty i cieszy się ogromną popularnością. Najnowsza płyta ukazała się w połowie lipca, tam między innymi motywy Chopina się pojawiają, jak to w Japonii, wiadomo. O tej płycie, ale także o wieloletniej karierze Jerzego Grunwalda będziecie mogli posłuchać w niedzielę, więc już teraz zaplanujcie sobie czas, żeby być z Radiem Plus. Robbie Williams za moment, później Bonnie M. I tak dotrzemy do trzeciej, wtedy serwis informacyjny.
1: Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99, kupując dwie.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Drupi już 29 września w Gdańsku w Filharmonii Bałtyckiej i 1 października w Warszawie w klubie Stodoła. Zaśpiewa swoje największe przeboje: Provincia, Serenoe, Vadovia, Soli, Piccola e Fragile i wiele innych. Czy może was tam zabraknąć? Kup bilety już teraz na Eventim, e-bilet lub bilety na PL. Zapraszają Wirtualna Polska i Radio Plus. Spotkajmy się w Gdańsku i Warszawie na koncertach Drupiego.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
13: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
17: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
18: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Mama ma i poniem na antenie Radia Plus. Dobra rozgrzewka przed wieczorem po 20. Przypominam, prywatka, taneczne przeboje od Marka Sierockiego. Za chwilę serwis informacyjny, a później ode mnie Say You, Say Me, Lionel Richie.
1: Reklama. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
2: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach.

0: obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
3: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Kolejne przeszukania w sprawie afery Zonda Krypto, tym razem we Wrocławiu. Do późnego wieczora potrwają utrudnienia na kolei po proteście maszynistów. Przywódcy Indii, Chin, Rosji i Iranu spotkają się w New Delhi. Rusza szczyt BRICS. Jest 15. Marcin Bartnik. Kolejne przeszukania w sprawie afery Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał, że policjanci weszli do jednej z lokalizacji we Wrocławiu. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Czego dotyczyła akcja?
2: Jak informuje Waldemar Żurek, chodziło o zabezpieczenie sprzętu elektronicznego, który mógł być użytkowany przez Artura Chodzińskiego. To były agent CBA, który miał być jednym z łączników między światem polityki i giełdą Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości poinformował w sieci o przeprowadzeniu przeszukania. To oczywiście kłamstwo, pisze z kolei Artur Chodziński i tłumaczy, że był wcześniej umówiony z policją na przekazanie przygotowanych dokumentów i nośników danych, a sama czynność trwała 20 minut.
1: O czym informował Jakub Krzyżak. Zakończył się protest, ale utrudnienia na kolei potrwają do późnego wieczora. Od północy przez 12 godzin maszyniści zwalniali na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. W sumie 700 pociągów złapało opóźnienie. Związkowcy mówią, że to nie był protest, a akt desperacji. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
3: Działania maszynistów spowodowane były tragicznym wydarzeniem ze środy, gdzie w Sokolnikach Suchych doszło do zderzenia pociągu z ciężarówką na przejeździe.
4: Musieliśmy zareagować. Została przekroczona czerwona linia.
3: Mówi Leszek Miętek, przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Od północy w całej Polsce około 700 pociągów dotarło do stacji z opóźnieniem. Po proteście minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada zaostrzenie przepisów drogowych.
5: One będą polegały na groźbie utraty prawa jazdy.
3: Zapowiedział też bardziej intensywne prace nad inwestycjami na przejazdach drogowo-kolejowych. Resort chce wyposażać przejazdy w dodatkowe urządzenia zabezpieczające przed wjechaniem na czerwonym świetle, kiedy zbliża się pociąg.
1: Skutki akcji maszynistów będą odczuwalne do wieczora. Aktualne informacje o ewentualnych opóźnieniach są dostępne na portalu pasażera. W sobotę i niedzielę, jak zapewnia PKP Intercity, pociągi powinny kursować już normalnie. Prezydent Rosji jest w Indiach. Władimir Putin przyleciał do New Delhi, gdzie w weekend odbędzie się szczyt BRICS. To organizacja alternatywna do struktur państw zachodnich, np. G7 czy G20. Putin jeszcze dziś ma spotkać się z premierem Indii Narendrą Modim oraz wystąpić na forum biznesu. W New Delhi spodziewani są m.in. prezydent Iranu, przywódca Chin, prezydent RPA oraz prezydent Egiptu. Na szczycie ma być także obecny szef MSZ-u Arabii Saudyjskiej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Julian Tuwim wrócił dziś na Piotrkowską w wykonaniu Najmłodszych Łodzian. Dzieci czytały wiersze poety, którego twórczość od lat jest częścią miejskiego krajobrazu. Daniel Tekliński.
6: Będziemy obchodzić święto bardzo wyjątkowego człowieka, czy wiecie kogo?
7: Juliana Tuwim.

0: Czy znacie może jakąś jego twórczość?
1: Lokomotywa,
2: Tasie Radio,
3: Abecadus, Piecus, Papu.
0: A dlaczego wiersze akurat tego poety ci się podobają?
4: Po prostu są fajne.
5: Położył się Dyzio na łące, przegląda się niebu błękitnemu i marzy.
6: Jaka szkoda, że te obłoczki płynące nie są z waniliowego kremu, a te różowe, że to nie lody malinowe.
7: Czytanie na Piotrkowskiej to część obchodów urodzin Juliana Tuwima.
8: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz, Straż Miejska w Szczecinie, przeprowadza kontrole dotyczące prawidłowego gospodarowania nieczystościami ciekłymi. Sprawdzane będą przede wszystkim nieruchomości, których właściciele mimo dwóch wcześniejszych pism z Urzędu Miasta Szczecin nie przedstawili wymaganych dokumentów. Funkcjonariusze sprawdzą m.in. czy nieruchomość posiada szambo lub przydomową oczyszczalnię, czy właściciel ma aktualną umowę z uprawnioną firmą oraz czy regularnie opłaca wywóz nieczystości. Na potrzeby kontroli właściciel nieruchomości powinien przygotować umowę zawartą z przedsiębiorcą świadczącym usługę opróżniania zbiornika, rachunki, faktury lub inne dowody zapłaty. Zmieniamy temat. 31-latek z powiatu kamieńskiego trafił do aresztu za próbę zaatakowania policjantów nożem. Spędzi tam 2 miesiące. Funkcjonariusze zostali wezwani do zachowującego się agresywnie mężczyzny, a ten rzucił się na nich i próbował zaatakować. Został jednak obezwładniony. 31-latek usłyszał już zarzuty, m.in. czynną napaść na funkcjonariuszy. Grozi mu od roku do 10 lat więzienia. Pogodzie bez zmian. Jest szaro, jest pochmurnie i szanse na przejaśnienia nadal niewielkie. Podobnie jest z szansą na opady deszczu, też raczej nie wystąpią. I taka aura do końca dnia. Temperatura wynosi 18 stopni, wiatr wieje słabo, ciśnienie w Szczecinie około 1019 hektopaskali.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: Prawie 6 minut po 3:00. Lionel Richie, za chwilę później Roxette, Ricky Martin i Coke Robin to propozycje na początek tej godziny.

0: gorze 22 minuty po godzinie 3. Kirk Robin na antenie Radia Plus. Piątek, popołudnie, coraz bliżej weekendu. W końcu to jeszcze godzina, może dwie do końca dnia pracy, no i będzie można zacząć świętować weekend. Piątek wieczór jest najlepszy, bo później jeszcze cała sobota, cała niedziela. Mam nadzieję, że wam chmury dopisują i że na weekend macie jakieś fajne plany. Ja polecam oczywiście Radio Plus. Za chwilę Anna Janter, a później kolejne muzyczne propozycje. Będzie m.in. Polanka i OMD.
1: Reklama. Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola Zero Cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, jedna plus jedna za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
6: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

Za 25 minut, godzina 16, to Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Okazuje się, że Polska to prawdziwe Eldorado, jeżeli chodzi o grzyby. 100 tysięcy ton zebranych w ubiegłym roku i brak limitów. Słuchajcie, w Polsce grzyby można zbierać za darmo i bez limitu, co nie jest takie oczywiste, bo w wielu krajach europejskich takie limity obowiązują. Albo potrzebne są specjalne zezwolenia, więc trzeba korzystać z tej wolności do lasu, rodacy, na grzyby. A od poniedziałku na naszej antenie rusza zabawa na grzyby z Radiem Plus, w której wygrać można airfryera, takie urządzenie do robienia różnych pysznych dań, również z grzybów, i na wasze przepisy na dania z grzybami czekamy. radioplus.pl, polecamy się tam. Wszystkie szczegóły naszej zabawy. Klasyk Nouveau teraz w Radio Plus.

0: za 16 minut, godzina 16, to Enola Gay UMD w Radio Plus, to tutaj przeboje z nutą nostalgii, o 16 serwis, do 4 jeszcze Manam, a także Rapture One Way Ticket, i to jest utwór, który świetnie będzie rozgrzewał nas przed wieczorem, bo od 20 na antenie Radia Plus prywatka Marek Zielocki będzie miksował popularne taneczne przeboje. Jak tu Marka, przede wszystkim lata 80, ale też coś z 90, z 70. Na pewno się pojawi. Prywatka na antenie Radia Plus już po 20, a za chwilę krakowski Spin i Manam.
1: Reklama.
2: Masz 55 lat lub więcej? Idealnie. Twoje doświadczenie i lojalność to atuty dla każdego pracodawcy. Zadbaj o swoją stabilność finansową, zdrowie i realizuj się zawodowo. Szczegóły na Facebooku Aktywny Senior w Subregionie Stargardzkim. Kampanię realizuje firma usługi psychologiczno-edukacyjna magister Małgorzata Laskowska w partnerstwie z Marifa Szkolenia i Edukacja Artur Kapiński. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską w ramach projektu Aktywny Senior w Subregionie Stargardzkim, realizowanego w ramach programu Fundusz Europejski dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
3: Osiedle Królewicza Park. Komfortowe mieszkania z widokiem na szczeciński Aquapark. Jedyne takie miejsce w Szczecinie. Znajdź swoje mieszkanie na horizon.szczecin.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Znani artyści na kortach w Szczecinie. Od 18 września zapraszamy na SEC Open. Tenisowy turniej artystów rozgrywany w ramach Challengera ATP Invest in Szczecin Open. Z tenisowymi rakietami w dłoni w Szczecinie zobaczymy m.in. Joannę Koroniewską, Ulę Dudziak, Macieja Dowbora, Mezo, Henryka Sawkę, Jana Englerta i Karola Strasburgera. Szczegóły na szczecinopen.pl i secopen.pl. Na wydarzenie zaprasza szczecińska energetyka cieplna.
1: Reklama.

0: Radio Plus.
1: Za tragedię na przejeździe kolejowym koło Radomia odpowiada kierowca ciężarówki, twierdzi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Polska armia zyskała dostęp do zdjęć satelitarnych w trybie prawie online. Amerykański żołnierz zagrał z wieży mariackiej w 25. rocznicę ataku na World Trade Center w Nowym Jorku. Jest 16. Marcin Bartnik. Wina kierowcy ciężarówki, która zderzyła się z pociągiem, jest bezsporna. Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak podał nowe informacje o tragedii na przejeździe w Sokolnikach Suchych koło Radomia.
2: Kierowca wjechał z dużą prędkością na przejazd. Szacujemy, że to była prędkość w okolicach nawet 40 km na godzinę. Tak jak całkowicie zlekceważył sygnalizację, pojawił się na tym przejeździe. Tutaj już fizyka i energia kinetyczna zrobiła swoje. Kilkunastotonowy pojazd, ponad 400-tonowy pociąg.
1: Jeszcze dziś wieczorem zostanie przywrócony ruch pociągów na linii Radom-Przysucha. W miejscu wypadku składy będą jednak poruszać się po jednym torze, wyjaśnia Michał Gil, dyrektor do spraw eksploatacji w PKP PLK.
3: Pociągi wrócą w późnych godzinach wieczornych, nocnych, tak aby od rana można było realizować proces przewozowy, czyli żeby pociągi mogły kursować już w kolejnym dniu, od jutra w miarę rozkładowo, z uwzględnieniem tego, że ten odcinek będzie w tym miejscu jednotorowy, na drugim torze nadal będzie trwało usuwanie skutków wypadku.
1: Po wypadku 8 osób nadal przebywa w szpitalach w Radomiu, Kielcach i Opocznie. Wśród nich są maszynista i kierowca ciężarówki. Ofiarą śmiertelną jest pasażerka pociągu, 39-letnia mieszkanka okolic Lublina. Wyniki przeprowadzonej sekcji wykazały, że przyczyną śmierci kobiety były obrażenia głowy powstałe w wyniku katastrofy. Maszynisty i kierowcy ciężarówki wciąż nie można przesłuchać ze względu na ich stan zdrowia. Wiadomo, że byli trzeźwi. Śledczy czekają jeszcze na wyniki badań toksykologicznych. Finałem procesu, który się rozpoczął, może być i będzie polski Starlink, zapowiada premier Donald Tusk. To po podpisaniu umowy między Polską Grupą Zbrojeniową a firmą ICEYE. Dzięki temu wojsko otrzyma ekspresowe zdjęcia satelitarne dowolnego miejsca na świecie.
4: Dzisiaj w ciągu kilku minut możemy dostać obraz z kosmosu.
1: Technologia pozwala prowadzić rozpoznanie zarówno w dzień, jak i w nocy oraz niezależnie od warunków pogodowych. System ma być alternatywą dla amerykańskiego systemu Starlink.
4: Powiem wprost, polskie i europejskie bezpieczeństwo nie może zależeć od kaprysu jednego człowieka.
1: To kolejna odsłona współpracy firmy ICEYE z polską armią. W maju przekazała jej system satelitarnego rozpoznania radarowego Polsaris. Przed chwilą w sprawie Piotra Niemczyka sąd wstrzymał wykonanie kary. Taką informację przekazał w serwisie X jego pełnomocnik, adwokat Jacek Dibois. Piotr Niemczyk został zatrzymany po tym, jak odmówił wykonania prac społecznych zasądzonych w czasie za udział w procesie ostatniego pokolenia w Warszawie. Tę karę zamieniono na areszt, ale wykonanie kary zostało właśnie wstrzymane.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Amerykański żołnierz zagrał z wieży mariackiej w 25. rocznicę ataku na World Trade Center w Nowym Jorku. Wojskowy utwór Cisza w wykonaniu trębacza sierżanta Wiktora de Jesusa zabrzmiał z wieży kościoła mariackiego. Podobnie jak hejnał, utwór Cisza został wykonany na cztery strony świata.
5: Szare to niebo nad Szczecinem, ale zdarzają się przebłyski słońca przez cieńszą warstwę chmur. Najbliższa noc zapowiada się bez deszczu, jutro lekka poprawa pogody, możliwe są lekkie rozpogodzenia, a w niedzielę przyjdą chmury z deszczem. Temperatura w tej chwili osiąga 19 stopni Celsjusza, w nocy

0: miejsce spadnie do 12, a w ciągu jutrzejszego dnia można się spodziewać nawet 20 stopni. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, wieje w tej chwili z prędkością około 10 km na godzinę. Ciśnienie na barometrach wynosi 1020 hektopaskali i będzie rosnąć.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
0: Dzień dobry w magazynie W Rytmie Wydarzeń. Przed mikrofonem do 18:00 Mariusz Rzesiński. Miło mi będzie spędzić z wami te najbliższe dwie godziny. W kalendarzu mamy 11 dzień września. Jest to 254 dzień roku. Do końca roku zostało 111 dni. Słońce wzeszło dziś nad Szczecinem o 6:25. Zajdzie o 19:31. Dzień jest krótszy od najdłuższego dnia w roku o 3 godziny i 55 minut. Dziś imieniny Jacka, Piotra i Hiacynta. Solenizantom, a także jubilatom dnia dzisiejszego składamy najserdeczniejsze życzenia.
1: Radio Plus Szczecin.
0: Za chwilę serwis z naszych szczecińskich dróg.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: No to przystępujemy do informacji na temat ruchu na szczecińskich ulicach. No i mamy Armagedon na osiedlu Słonecznym i Majowym. Zaczyna się od ulicy Hangarowej przed Światłami i dalej na Struga. Korek ciągnie się aż do szosy Stargardzkiej. Tam mamy budowę obwodnicy Płoni. Zwalniamy także na A6 między węzłami Podjuchy i Kijewo z powodu dwóch zdarzeń drogowych utrudniających przejazd. Także w Podjuchach doszło do wypadku i z tego powodu dodatkowo postoimy na Krygiera i Batalionów Chłopskich. A poza tym zwalniamy na ulicy Bogumińskiej od Chorzej do ulicy Pokoju w obu kierunkach, zwalniamy na ulicy Szczanieckiej w obu kierunkach od ulicy 1 Maja. Także na ulicy 1 Maja w kierunku Niebuszewa trzeba poczekać 3-4 zmiany świateł. Ulica Zegadłowicza to na Głębokim, do skrzyżowania z Miodową mamy bardzo ślimacze tempo. Dalej, wszystkie dojazdy przed rondem Giedroycia na Niebuszewie. Pozytywna jest sytuacja taka, że już jest odblokowany przejazd na ulicy Kołłątaja pod wiaduktem kolejowym. Już jest po remoncie, więc oba kierunki ruchu są przejezdne. Centrum miasta. Spory ruch na Placu Grunwaldzkim i Placu Szarych Szeregów. Zwalniamy na Kardynała Wyszyńskiego i na Placu Zwycięstwa w kierunku Krzywoustego. Także ulica Energetyków, Rondo Portowców w kierunku Mostu Długiego. Także nabrzeże Wieleckie do Mostu Długiego w obu kierunkach. Także zwalniamy na ulicy Gdańskiej w kierunku centrum przed Estakadą Pomorską. Zajrzyjmy jeszcze na Gumieńce. Przed wjazdem na Rondo Gierosa poczekamy na przejazd trochę dłużej niż zwykle, a zwłaszcza na ulicy Europejskiej. No dzisiaj mamy Armagedon w takim razie. Cóż to się dzieje na tych drogach? Jak zawsze życzymy anielskiej cierpliwości za kierownicą i szerokości na drodze.
0: Radio Plus.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Penso con sueño para

0: reklama. Pokaz kotów rasowych w Galaksy. Już w sobotę 12 września przy Fontannie zobaczycie około 30 wyjątkowych kotów. Czekają na Was prezentacje ras, ciekawostki, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz wybory kota publiczności. Będzie też okazja, by porozmawiać z hodowcami i dowiedzieć się więcej o adopcji zwierząt. Pokaz kotów rasowych już 12 września od 12 do 17. Przyjdźcie do Galaksy i wybierzcie swojego kociego faworyta.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
4: 25 lat od zamachów z 11 września. Jak zmienił się świat? Problemy na kolei, czyli protest maszynistów po tragedii. Pistolet na farbę i przepychanki pod pomnikiem smoleńskim.
3: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP 1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
5: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
6: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
0: Reklama.
7: A już za chwilę przeniesiemy się do Kołbacza. Tam to nie tylko pomnik historii, a szczegóły już za chwilę.

0: To była Madonna w utworze True Blue.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
0: Cenny zabytek od 2014 roku z tytułem Pomnik Historii. Ważny dla lokalnej społeczności. O kołbaczu, jego historii i znaczeniu w rozmowie Krzysztofa Łuszczka.
2: Dziś w studiu Radia Plus Szczecin gościmy księdza Karola Karolowskiego, dyrektora Muzeum Archidiecezjalnego w Szczecinie, a chcemy rozmawiać o kołbaczu. Proszę księdza, czym jest kołbacz na mapie zabytków Pomorza Zachodniego? Na czym polega jego unikatowość?
3: Niewątpliwie kołbacz jest bardzo cennym zabytkiem ze względu na to, że od 2014 roku stanowi taką wartość, która nazywa się pomnik historii. Zostało to nadane dla zespołu albo kompleksu budynków pocysterskich w Kołbaczu przez pana prezydenta Bronisława Komorowskiego. Unikatowość tego budynku polega również na jego samej architekturze i znaczeniu dla tutejszego krajobrazu zarówno społecznego na przestrzeni wieków, jak i krajobrazu kulturalnego, ponieważ cystersi przynosili tutaj kulturę agralną i to był główny cel, dla których zostali sprowadzeni u schyłku XII wieku do samego Kołbacza i bardzo pięknie się wpisali w tą domenę, którą otrzymali od księcia Warcisława. Sam kompleks architektoniczny jest to największy klasztor, można tak powiedzieć, Pomorza Zachodniego w pełni wbudowany z cegły palonej. Poza tym ma taką unikatową rzecz architektoniczno-stylistyczną, to nazwę, która się nazywa rozeta kołbacka, najpiękniejsza i najbardziej rozbudowana na wschód od Odry, która pozostała tutaj w granicach Rzeczpospolitej.
2: Rozeta znajduje się w kościele w Kołbaczu.
3: Na zachodnim frontonie kościoła.
2: Na zachodnim frontonie kościoła, ale kompleks w Kołbaczu to nie tylko kościół, prawda?
3: Kompleks w Kołbaczu to nie tylko kościół. To jest skomplikowana rzecz, bo kompleks w Kołbaczu to jest kościół, część sakralna i część świecka. To jest dom konwersów i to są te dwie części, które są teraz we władaniu parafii i archidiecezji. Natomiast w skład kompleksu wchodzą jeszcze budynki, które są dzisiaj, których właścicielem dzisiaj jest Instytut Zootechniki. I to jest oryginalna gotycka stodoła, wcześniej owczarnia. Poza tym jest jeszcze fragment domu opata, w którym teraz aktualnie jest biblioteka gminna. Natomiast to też jest własność Instytutu Zootechniki i jest jeszcze wieża więzienna, która jest z własnością gminy Stare Czarnowy.
2: A czy wiemy, który z tych budynków jest najstarszy?
3: Niewątpliwie najstarszym elementem całego tego założenia są relikty romańskie w kościele. Czyli to jest po prostu ten pierwsza część kościoła budowana na planie krzyża greckiego, którą cystercy rozpoczynają budować u schyłku XII wieku, czy początku XIII.
2: Tak, ostatnio wiele się robi, jeżeli chodzi o zachowanie tego dziedzictwa kulturalno-duchowego, jakim jest Kołbacz, a więc cała rewitalizacja tego miejsca. Co ostatnio robiono?
3: Sama rewitalizacja trwała bardzo długo. W ostatnim okresie tej rewitalizacji, który zakończył się ostatecznie w końcu 2025 roku, dokonano gruntownej przebudowy i remontu korpusu nawowego kościoła, który od XVI wieku stał się spichlerzem, znaczy na początku stajnią prywatną książąt pomorskich, później spichlerzem. I ten obiekt, który jest we władaniu parafii od początku lat 2000. Na początku pełnił funkcję spichlerza sztuki do różnego rodzaju działań związanych ze stowarzyszeniem, które tam działało. Teraz aktualnie został w ramach tej rewitalizacji przeorganizowany na przestrzeń wystawienniczą i muzealną na trzech potężnych poziomach, zrobionych w takim nowoczesnym stylu z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. Są rozmieszczone sale ekspozycyjne. Na dany moment mamy tam dwie wystawy, do których obejrzenia serdecznie zapraszamy. To jest m.in. wystawa pani Urszuli Kałużnej, Kobiety Świata. Cztery kobiety, cztery kobiece wrażliwości, zamknięte w obiektywie. To jest takie wspomnienie z podróży pani Urszuli. Druga to jest wystawa takiego młodego grafika ze Stargardu, pana Piotra Hoffmana, który pokazuje, ile jest czerni w czerni.
0: A do rozmowy powrócimy za chwilę.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Kołbacz to nie tylko opactwo cystersów, to także miejsce, gdzie odbywają się wydarzenia kulturalne. Już 18 września odbędzie się weekend cysterski. Powracamy do rozmowy o tym wyjątkowym miejscu.
2: Dziś w studiu Radia Plus Szczecin gościmy księdza Karola Karwalskiego, dyrektora Muzeum Archidiecezjalnego w Szczecinie, a chcemy rozmawiać o Kołbaczu. Macie odpowiednią bazę, żeby robić dużo takich wydarzeń, takich eventów kulturalnych. Co się dzieje w tej przestrzeni kołbackiej?
3: Na dany moment sama przestrzeń Spichlerza, bo tak to nazywamy roboczo, jest to przestrzeń, która jest otwarta dla zwiedzających, dla zarówno indywidualnych zwiedzających, jak i dla grup, które przyjeżdżają do nas. Każdego dnia od wtorku do piątku od 9 do 15 i w sobotę od 10 do 14. I jest szereg zadań również kulturalnych, taka oferta kulturalna, którą skierujemy przede wszystkim do seniorów, ale również do dzieci i młodzieży szkolnej. W najbliższym czasie planujemy takie przedsięwzięcie, do którego jesteśmy w jakiś sposób też zdeterminowani, żeby to miejsce otworzyć na szerszy grono odbiorców. Nazwaliśmy je weekend cysterski.
2: To zaraz do tego weekendu przejdziemy, a jeszcze mam takie pytanie, jeżeli ktoś chciałby przyjechać do was ze Szczecina z grupą, powinien się wcześniej u was umówić, czy wystarczy, że przyjedzie i wy już czekacie?
3: To w zależności od tego, czego grupa oczekuje. Bo jeżeli grupa oczekuje po prostu dostępności miejsca, żeby to miejsce zobaczyć, obejrzeć, pospacerować po tych zabytkowych przestrzeniach, ale również po zabytkowym wirydarzu z reliktami starej architektury gotyckiej, jak najbardziej to jest dostępne, można przyjechać, zrobić sobie taki spacer indywidualny. Jeżeli grupa chciałaby skorzystać z oprowadzania po tym obiekcie, chciałaby skorzystać z jakiejś oferty gastronomicznej, żeby można było coś zjeść, odpocząć w jakiś sposób, to wtedy prosimy, aby kilka dni wcześniej nas poinformować z takich logicznych i logistycznych problemów związanych z dostępnością przewodnika, z dostępnością po prostu tej oferty gastronomicznej.
2: Gdzie szukać kontaktu do was?
3: Kontakt do nas jest przede wszystkim widoczny na stronie facebookowej, czyli Opactwo Pocysterskie w Kołbaczu, również na pineskach Google, czy na stronie internetowej parafii, która też prowadzi informacje związane z tym obiektem.
2: Porozmawiajmy teraz o tym wydarzeniu, które nadchodzi, a mianowicie o weekendzie cysterskim w Kołbaczu. Kiedy będzie miał miejsce i jaki będzie jego program?
3: Weekend cysterski w Kołbaczu rozpoczyna się od 18 września i potrwa do wieczora 20 września. Jest podzielony na kilka stref. Pierwsza strefa to jest ten 18 września. To jest takie sympozjum, konferencja poświęcona samemu Kołbaczowi i domenie cysterskiej na przestrzeni tych wieków, ale również sztuce i architekturze tego miejsca. I ona potrwa od godziny 16.30 do około godziny 19.30 i zakończy się koncertem chóru Uniwersytetu Szczecińskiego w sali gotyckiej Domu Konwersów. To jest przepiękna sala, przesklepiona gotycko. Jedna z unikatowych tutaj u nas na Pomorzu i też warta do odwiedzenia, do zobaczenia. Drugi dzień, czyli 19, od godziny 12 rozpocznie się jarmark, różnego rodzaju rekonstrukcje średniowieczne, możliwość skorzystania z oferty gastronomicznej, produktów lokalnych. Oprócz tego będzie również koncert takiej muzyki filmowej, takiego zgrupowania zespołu Bosanowa. Będzie też możliwość skorzystania z lokalnych specjałów, które przygotują dla nas panie, ale również zrzeszeni dookoła gminy Stare Czarnowo przedsiębiorcy. 20 to już jest część bardziej rodzinna, byśmy to tak nazwali, i ona jest zaadresowana w większości też do dzieci, będą atrakcje dla dzieci. Będzie też od godziny 16 koncert kwintetu smyczkowego w samym Spichlerzu i tam też będą możliwości, każdego dnia będzie oprowadzanie kuratorskie pani Urszuli Kałużny, będzie można się spotkać z autorką i te jej prace zobaczyć, popatrzeć na nie i zadać pytania.
2: I rozumiem, że na to wydarzenie nie trzeba się anonsować, po prostu trzeba przyjechać między 18 a 20.
3: Dokładnie. Serdecznie zapraszamy każdego, kto ma ochotę spędzić ten czas w tym miejscu, bo naprawdę warto. Dodam tylko, że całość wieńczy taka msza święta dziękczynna za obecność cystersów w Kołbaczu i na Pomorzu Zachodnim, którą odprawi ksiądz arcybiskup metropolita Wiesław Śmigiel w kościele w Kołbaczu. A na koniec będzie występ chóru Remedium, Okręgowej Izby Lekarskiej ze Szczecina.
2: I my również zapraszamy na weekend cysterski do Kołbacza w dniach od 18 do 20 września, a gościem Radia Plus Szczecin był dzisiaj ksiądz Karol Karwowski, dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Szczecinie.
1: Dziękujemy. Dziękujemy za rozmowę, a całą rozmowę z naszym gościem przeprowadził Krzysztof Łuszczak.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

0: To była Frida, ta ciemniejsza o ciemnych włosach z zespołu ABBA.
1: Reklama.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii dobry plan wystarczy.
10: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
1: Reklama.
0: W zasadzie to źle się wypowiedziałem, bo nie ma ciemnych kobiet, tylko są brunetki. To tak a propos Fridy. A teraz Michael Jackson.

Radio Plus Szczecin. She's crazy like

0: Daddy Cool, oj, pograłoby się jeszcze trochę, ale zbliża się godzina 17, więc za chwilę będzie serwis informacyjny Radia Plus. Za chwilę też spotkamy się po reklamach, po wcześniejszym...
1: Reklama.
2: Osiedle Królewicze Park. Komfortowe mieszkania z widokiem na szczeciński Aquapark. Jedyne takie miejsce w Szczecinie. Znajdź swoje mieszkanie na horizon.szczecin.pl.
3: Szczecińskie korty tenisowe to nie tylko tenis. Festiwal Linie, czyli film, komedia, muzyka, a wszystko w ramach turnieju tenisowego ATP Invest in Szczecin Open. Od 14 września na kortach zobaczycie Challengers i Wimbledon. Usłyszycie między innymi Tomka Jachimka, znakomitych DJ-ów oraz Mezo i Libera. Start codziennie o 21. Wstęp wolny. Szczegóły i festiwalowy rozkład jazdy na szczecinopen.pl i na Facebooku wydarzenia. Do zobaczenia na Szczecin Open.
1: Reklama.
0: Oj, tak to jest, jak człowiekowi słów w gardle zabraknie. Do usłyszenia po serwisie.

0: Na początek awantura Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Za chwilę też uroczystości upamiętniające 25. rocznicę zamachów na World Trade Center w Nowym Jorku oraz przymrozki w Tatrach. Jest 17. Marcin Bartnik. Awantura o Akademię Wymiaru Sprawiedliwości i spór o to, kto kieruje uczelnią. Stanowisko resortu sprawiedliwości jest jasne. Profesor Sławomir Cudak, który w asyście policji wszedł do gmachu Akademii. Jak mówi wiceminister sprawiedliwości Maria Eichhardt, zaczął sprawować obowiązki rektora komendanta.
1: Rektor komendant profesor Sławomir Cudak przejął obowiązki, próbuje wykonywać normalnie na tyle, ile może w takich warunkach krzyków na zewnątrz i próg sforsowania budynku. Natomiast bezpieczeństwo uczelni, ciągłość uczelni jest dla nas w tej chwili absolutną podstawą. Rektor już podejmuje pierwsze decyzje.
0: Ale wszystko odbyło się w atmosferze awantury. Przed wejściem do uczelni doszło do przepychanek. Do środka próbowali dostać się protestujący przeciwko zmianom posłowie PiSu i prezes tej partii Jarosław Kaczyński.
2: Pewnie ważniejszą przyczyną jest przeprowadzenie takiej próby generalnej przed próbą przejęcia Trybunału Konstytucyjnego. To jest działaniem, no, można powiedzieć, już skrajnym, będącym aktem łamania konstytucji w sposób totalny.
0: Przypomnijmy, wczoraj Waldemar Żurek podtrzymał decyzję o odwołaniu Michała Sopińskiego, dotychczasowego rektora komendanta AWS, i zobowiązał Senat Akademii do przedstawienia harmonogramu wyboru na nowego. Do tego czasu obowiązki rektora komendanta ma pełnić właśnie Sławomir Cudak. Odpowiedzą za uszkodzenie mienia. Takie zarzuty usłyszały dwie kobiety odpowiedzialne za rozlanie kwasu masłowego podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. 20- i 22-latka rozpyliły śmierdzącą substancję przy stanowisku izraelskiej firmy w jednej z hal targowych.
3: Według naszych ustaleń kobiety działały wspólnie w porozumieniu. Kwota szkody to jest 2,5 tysiąca złotych.
0: Przekazał rzecznik kieleckiej prokuratury Daniel Prokopowicz. Podejrzanym grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Nie zostały aresztowane przez sąd. W Stanach Zjednoczonych trwają uroczystości upamiętniające 25. rocznicę zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Tego dnia w atakach zginęło prawie 3000 osób, w tym 8 Polaków. Jedna z głównych ceremonii odbyła się w Nowym Jorku, w miejscu, gdzie przed zamachami stały wieże World Trade Center. Biorą w niej udział przedstawiciele władz, w tym byli prezydenci i pierwsze damy Stanów Zjednoczonych. Jak co roku członkowie rodzin ofiar odczytują nazwiska wszystkich zabitych.
4: Vincent Barbaro.
5: James William Barbella.
6: Victor Daniel Barbosa.
0: Podobna uroczystość trwa także w Pentagonie. Bierze w niej udział prezydent USA Donald Trump, który ma wygłosić przemówienie. Teraz zachodniopomorskie okolice Jabłonowa w powiecie gryfickim. To właśnie tam autobus zjechał z drogi i wpadł do rowu. Podróżowały nim 4 osoby, jedna jest ranna. Obecnie droga jest jeszcze przejezdna, ale na czas podnoszenia pojazdu zostanie zamknięta.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Radykalne pogorszenie warunków w Tatrach. Aktualnie pada deszcz, a temperatura spadła do 7 stopni. W weekend, mimo że wciąż mamy kalendarzowe lato, w najwyższych partiach możliwe są nawet oblodzenia, ostrzega Tomasz Zając z TPN-u.
8: Będzie zimno tutaj na Kasprowym, temperatura maksymalna 6 stopni na plusie. W nocy temperatura może być ujemna nawet. W tych zacienionych miejscach możemy mieć miejscowe oblodzenia. Mogą utrzymywać się te przymrozki nawet przez cały dzień, więc te szlaki o północnej ekspozycji, chociażby te rysy, może niekoniecznie w weekend.
0: Dlatego odradzane są wyjścia w najwyższe partie gór, a ci, którzy planują wyjścia niżej, powinni się zabezpieczyć, ubrać w ciepłą kurtkę, czapkę, rękawiczki i mieć ze sobą termos z ciepłą herbatą.
9: Pogoda. Dziękujemy za serwis. A w pogodzie szare to niebo nad Szczecinem. Zdarzają się takie jakby przebłyski, ale to nie słońca, tylko jaśniejsze punkty na niebie. To tylko przez to, że są mniejsza warstwa chmur. Najbliższa noc zapowiada się bez deszczu.

0: Jutro lekka poprawa pogody, możliwe są lekkie rozpogodzenia, a w niedzielę niestety pogoda się nam popsuje, przyjdą chmury z deszczem. Temperatura w tej chwili osiąga 19 stopni Celsjusza, w nocy spadnie do 12. W ciągu jutrzejszego dnia można spodziewać się 20 stopni. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, wieje z prędkością do 10 km na godzinę, a ciśnienie na barometrach wynosi 1020 hektopaskali i będzie rosnąć.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
0: Druga godzina lokalnej audycji w rytmie wydarzeń. Przed mikrofonem na żywo Mariusz Wrzesiński. W kalendarzu mamy piątek, 11 dzień września. Jest to 254 dzień roku. Do końca roku zostało 111 dni. Słońce zajdzie dziś nad Szczecinem o 19.31. Jutro dzień przywitamy o 6.27. Dzisiejszy dzień jest krótszy od najdłuższego dnia w roku, już o 3 godziny i 55 minut. Dziś imieniny Jacka, Piotra i Jacynta. Solenizantom, a także jubilatom dnia dzisiejszego składamy najserdeczniejsze życzenia.
1: Radio Plus Szczecin.
0: O niebie zaśpiewa Bryan Adams.

to był Brian Adams. Tak spoglądając na ruch w Szczecinie, to w centrum miasta już jest w miarę. Natomiast dalej postoimy na Osiedlu Słonecznym, na Struga, także na w Zdrojach, na A6 i na Krygiera przed węzłem Podjuchy.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: A teraz czas na copiątkową audycję Życie na Plus. Dziś Anna Świtalska porozmawia z Justyną Januszczak o empatii i stawianiu granic.
2: W Radiu Plus Justyna Januszczak, doradca psychospołeczny z Fundacji Wsparcia Mentalnego Młodzieży i Dorosłych. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: A dzisiaj będziemy rozmawiać o granicach, o tym, jak je stawiać, ale może zacznijmy od tego, dlaczego warto być miłym.
3: Generalnie jest tak, że bycie życzliwym czy radosnym, uśmiechniętym dla innych, sprawia, że i my, i inni czują się dobrze. I bycie miłym w ogóle jest bardzo fajnym stanem, no bo idziemy, uśmiechniemy się, czy porozmawiamy z kimś na ulicy, nawet to będzie zwykła wymiana uprzejmości, ale tak jakoś lepiej się czujemy i inni też się lepiej czują.
2: Po prostu. Ale ważne chyba, żeby to było tak z serca, bycie miłym, ale nie tylko na pokaz.
3: No oczywiście, szczerość jest najważniejsza. Jeżeli sami się źle czujemy, no to wiadomo, że nie będziemy tutaj sztucznie, nawet jak się zmusimy do tej życzliwości sztucznej, to po prostu będzie to wyczuwalne, tak? Więc życzliwość jest o tyle fajna, że nam też poprawia stan. Więc jeżeli my jesteśmy radośni i z tej radości, z tego spokoju właśnie, który w nas jest, uśmiechamy się, jesteśmy mili dla innych, to naprawdę jest bardzo wiele korzyści.
2: No i empatia, chyba dzisiaj troszeczkę o nią trudno.
3: Bywa trudno, ale ja zawsze powtarzam, żeby przede wszystkim patrzeć i zastanowić się, jak my się z tym czujemy, bo empatia jest pięknym uczuciem.
2: Wyjaśnijmy, bo może nie każdy wie. Chodzi o to, żeby troszeczkę wczuć się w sytuację tej drugiej osoby, która jest obok nas.
3: Tak, właśnie chodzi o tą umiejętność współodczuwania, tak? Czyli właśnie takiego postawienia się ewentualnie w sytuacji tej drugiej osoby. I to jest piękne. To jest naprawdę fajne. Natomiast warto się tego przede wszystkim uczyć i obserwować i wyobrazić sobie, jak my byśmy się sami czuli w danej sytuacji, bo bardzo łatwo jest, dużo łatwiej jest, o tak powiem, żeby ocenić kogoś, tak? Że na przykład powiedzieć, my byśmy się tak nie zachowali, albo ja bym tego nie powiedział. Ale z drugiej strony właśnie jakby to nas dotyczyła ta sytuacja i jeżeli i kiedy sobie to wyobrazimy, no to
2: i ktoś by nas nie zrozumiał.
3: Dokładnie. To wtedy już tak nie jesteśmy tacy tutaj, nie jesteśmy tacy wyrozumiali, no bo to dotyczy już nas, a zawsze jak patrzymy na siebie i odwracamy tą sytuację, jak my byśmy się czuli, no to zupełnie inaczej na to patrzymy.
2: No ale też warto trzymać się pewnych granic w takich różnych relacjach. Dlaczego?
3: Przede wszystkim trzeba patrzeć, czy relacje są dobre dla nas. To może brzmieć troszeczkę tak egoistycznie, ale egoizm to jest, nie ma w tym słowie nic takiego pejoratywnego w tym momencie, bo przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na to, jak my się czujemy. Jeżeli my czujemy jakieś napięcie, albo czujemy się po prostu przy kimś źle, albo ktoś nas obraził, albo jakieś są takie inne rzeczy, które nam po prostu, na które nie ma naszej zgody wewnętrznej, no to wtedy najlepiej jest po prostu uciąć, jeżeli możemy to zrobić, tak? A jeżeli nie możemy, no to znaleźć jakieś inne rozwiązanie. Czy to rozmowa, jeżeli to jest bliższa osoba, tak? Czy powiedzieć wprost, nie zgadzam się. Bywa, że to jest bardzo trudne. Natomiast przede wszystkim, drodzy Państwo, patrzmy na to, jak my się czujemy, bo my ze sobą, sami ze sobą jesteśmy 24 na dobę zawsze. I jeżeli przez cały dzień ktoś właśnie te nasze granice przekracza, denerwuje nas, coś mówi niemiłego i w nas napięcie narasta, no to my to wszystko odczuwamy. Oni w ogóle, inni zapomną, że była taka rozmowa, tak? Ale nawet sobie często nie zdają sprawy, że wywołali w nas jakieś takie uczucia. To wszystko zostaje w nas, a my ze sobą jesteśmy 24 na dobę i trzeba zadbać o to, jak my się czujemy.
2: Gościem Radia Plus była Justyna Januszczak, doradca psychospołeczny z Fundacji Wsparcia Mentalnego Młodzieży i Dorosłych. Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
4: Reklama. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
10: 25 lat od zamachów z 11 września. Jak zmienił się świat? Problemy na kolei, czyli protest maszynistów po tragedii. Pistolet na farbę i przepychanki pod pomnikiem smoleńskim.
9: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
11: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
12: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
11: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
12: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
11: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
13: Changan CS55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
14: Changan Grupa Bemo zaprasza. Struga 2.
15: Reklama.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Może to nie US Open, ale w dniach 14-20 września Szczecin stanie się stolicą tenisa ziemnego. Tegoroczna edycja turnieju Invest in Szczecin Open jest wyjątkowa, bo 30. od chwili, kiedy wydarzenie trafiło w struktury organizacji ATP. Pula nagród w tym roku wyniesie $225 000. A kogo będzie można oglądać na szczecińskich kortach? Pytała Małgorzata Towiarz.
2: Krzysztof Bobala, dyrektor turnieju Szczecin Open.
3: 30. edycja, tak nominalnie 30., bo tak naprawdę turniej trwa trochę dłużej. Jubileuszowa, wyjątkowa, jak pan to odbiera?
2: Czy dla mnie jubileuszowa to będzie zawsze od początku liczona, czyli dla nas to jest 33., do jubileuszu jeszcze dwie. Natomiast to jest jubileuszowa, jeżeli chodzi o ATP. Oni nas w tym roku traktują jako taką jubileuszową edycję, dlatego że jesteśmy jednym z najstarszych turniejów w ATP Challenger Tour, a w tym roku rzeczywiście będziemy obchodzić 30-lecie, 30 lat mija od pierwszego turnieju challengerowego, czyli pod egidą ATP rozegranego, bo wcześniejsze były rozgrywane pod egidą ITF-u, czyli Międzynarodowej Federacji Tenisowej, a ATP, ta organizacja już profesjonalna, ważna, to jest dopiero od 1996 roku.
3: To, co jest najważniejsze dla fanów tenisa, to są nazwiska. Kto do Szczecina przyjedzie?
2: Do Szczecina przyjedzie kilku fajnych zawodników. Mamy najlepszy cut-off od paru lat. Cut-off to jest takie miejsce na liście odcinające tych zawodników, którzy u nas wystąpią. W ostatnich latach te miejsce to było tam 227, 216, nawet 230 któreś. W tym roku mamy miejsce 198, więc bardzo dobre. I zawodnicy są bardzo różni, bo przyjeżdżają zawodnicy tacy, którzy mają 35 lat, dwójka chyba takich, którzy już wiadomo, że kończą karierę i kończą ją challengerowo, co jest bardzo częste w turniejach, ale też są zawodnicy bardzo młodzi, którzy są nadzieją w ogóle ATP, nie tylko naszą, to głównie Czesi, na nasze nieszczęście, że nie Polacy. Z numerem pierwszym będzie znany nam tutaj w Szczecinie, bo już występował chyba dwukrotnie Jan Choiński. On jest 75. na listach w tej chwili, więc jest zawodnikiem pierwszej setki. Reprezentuje Wielką Brytanię, nie Polskę, chociaż mówi trochę po polsku. Facundo Diaz Acosta to jest Argentyńczyk, który będzie występował z numerem drugim na liście. Marco Trungerliti to jest też Argentyńczyk i to jest trójka z pierwszej setki. A potem takie nazwisko, które dopiero co oglądaliśmy na US Open w wspaniałym meczu. Zresztą nie tylko tutaj, Francisco Comesana to także Argentyńczyk. Czterech Argentyńczyków będzie grało w tym turnieju. Ale mamy też takich znanych zawodników jak Dusan Lajowicz. No to jest zawodnik, który już był w 20 świata. No i tych młodych Czechów, Niemca, takich 19-18-latków, którzy albo dostali się z listy, to już jest imponujące, że ktoś już jest w drugiej setce rankingu, mając tyle lat, ale też jeden z zawodników, na którego warto zwrócić uwagę, Maxim Mrwa, Czech, który dostał się tutaj, jakby ATP go tutaj dało nam, z programu Next Gen, czyli tych najbardziej zdolnych zawodników do lat 20. On jest w tej chwili, oczekuje na występ nawet być może w finale Next Gen, takim bardzo ważnym dla tych młodych zawodników.
3: Mam wrażenie, że co edycja turnieju, to rozmawiamy o remoncie kortów w Alei Wojska Polskiego. Jest trochę lepiej, ale do ideału jeszcze chyba brakuje.
2: Znaczy jest dużo, dużo lepiej. Dużo lepiej jest wizualnie, natomiast dla mnie jak zmienia się na pewno ten okres przygotowawczy, gdzie trzeba już było wszystko zrobić, bo w tej chwili korty naprawdę wyglądają dobrze. Natomiast jeszcze zarówno dla klubu, który tam egzystuje, działa na co dzień, jak i dla mnie brakuje jeszcze takiego właśnie budynku z prawdziwego zdarzenia, z siłowniami, z szatniami dla zawodników, z większą ilością toalet, z jakimiś salami konferencyjnymi, z restauracją, bo to wszystko musimy dać i przygotować na potrzeby zawodników i to przygotowujemy trochę w taki, że tak powiem, partyzancki sposób, czyli wszystko musimy zwieść, wszystko musimy ustawić i dobrze, że i tak mamy tą nową halę, no już nie taka nowa, ale mamy tą halę tenisową i tam możemy całe takie miasteczko dla zawodników zrobić, te wszystkie wymagane przez regulamin ATP pomieszczenia, miejsca i stanowiska, a jak powstanie już, to będzie wszystko gotowe i nie będziemy musieli aż tyle tej pracy wkładać tak wcześniej, być na tych kortach, bo po prostu wejdziemy na 2 tygodnie wcześniej, a nie na ponad miesiąc.
3: Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Wiemy już, że ostatnią dziką kartę w szczecińskim turnieju otrzymał Daniel Michalski, mistrz Polski z 2022 roku.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

0: Reklama.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Drupi już 29 września w Gdańsku w Filharmonii Bałtyckiej i 1 października w Warszawie w klubie Stodoła. Zaśpiewa swoje największe przeboje Provincia, Serenoe, Wadowija, Soli, Piccola e Fragile i wiele innych. Czy może Was tam zabraknąć? Kup bilety już teraz na Eventim, e-bilet lub bilety na PL. Zapraszają Wirtualna Polska i Radio Plus. Spotkajmy się w Gdańsku i Warszawie na koncertach Drupiego.

0: już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Reklama.
5: A skoro dzisiaj piątek, to nie może zabraknąć kulturalnej karuzeli Radia Plus. Małgorzata Tobiasz.
6: Kulturalna karuzela Radia Plus Szczecin.
7: A dziś w programie Teatr Lalek Pleciuga zaczyna nowy sezon od mocnego uderzenia, spektaklu dla dorosłych. Przed nami wielki turniej tenorów, w 13 muzach warsztaty przygotowane przez młodzież dla mieszkańców Szczecina. Będzie także propozycja filmowa. Małgorzata Tobiasz, zaczynamy po godzinie 18.00.

0: Kończymy dzisiejsze wydanie magazynu reporterów w rytmie wydarzeń, ale to nie koniec pasma lokalnego w naszej ramówce. Za chwilę, bo po 18:00, jak już zapowiadałem, kulturalną karuzelę Radia Plus poprowadzi Małgorzata Tobiasz. Za dzisiejsze spotkanie na żywo, oczywiście jak zwykle, dziękuję prowadzący Mariusz Rzesiński. Przepraszam za tę chwilę zawieszenia się w moim głosie. No cóż, to chyba piątek, dlatego tak się dzieje i pogoda dodatkowo. Spokojnego weekendu Wam życzę. Zostańcie z nami i z Radiem Plus oczywiście.
1: Reklama.
2: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
1: Reklama.
3: If you change

0: Na sta Marcin Bartnik. Ponad 23 tysiące minut opóźnień to efekt dzisiejszej akcji protestacyjnej maszynistów. W całej Polsce przed przejazdami kolejowymi pociągi zwalniały do tzw. prędkości bezpiecznej, czyli 20 km na godzinę. Z tym tematem Jakub Krzyżak. Czy utrudnienia już się zakończyły?
1: Teoretycznie tak, bo protest maszyniści zakończyli w samo południe, ale jego skutki czuć do tej pory. Pasażerowie podchodzą do tego wszystkiego z dużym zrozumieniem.
2: Strajkują, nie dziwię im się, bo to jest odpowiedzialność.
3: Walczą o swoje. Każdy walczy jak może.
4: No, do pracy się śpieszę, a jest opóźniona akurat i ciągle się zmienia.
1: Akcja maszynistów była, jak tłumaczyli związkowcy, aktem desperacji. Chodziło o zwrócenie uwagi na problem bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. W sumie przez protest opóźnionych zostało ponad 1100 pociągów na łącznie ponad 23 tysiące minut. Rekordowe opóźnienie, bo aż 335 minut złapał skład relacji Szczecin Główny Przemyśl.
0: Rząd zapowiedział zaostrzenie przepisów. Kierowca, który wjedzie na przejazd kolejowy na czerwonym świetle, będzie tracił prawo jazdy. Sąd obniżył karę dla oskarżonego o zabójstwo 5-miesięcznego syna. Nie 30, a 25 lat spędzi w więzieniu Marcin G. z dolnośląskiego Przemkowa. Mężczyzna znęcał się nad synami kilkumiesięcznym i półtorarocznym. W wyniku odniesionych obrażeń po pobiciu młodsze dziecko zmarło. W apelacji prokuratura domagała się dożywocia. Po wyroku niewykluczone są kolejne kroki śledczych.
5: Prokurator po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku zdecyduje, czy istnieje podstawa do tego, żeby wywieźć w tej sprawie na zwyczajny środek zaskarżenia w postaci kasacji.
0: Mówiła prokurator Liliana Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Legnicy. Sąd utrzymał karę 1,5 roku więzienia dla matki dziecka. Dwie osoby poszkodowane po wypadku autobusu w zachodniopomorskim. Pojazd wpadł do rowu i przewrócił się na bok. Do kolizji doszło w okolicach miejscowości Jabłonowa w zachodniopomorskim. Pomocy ratowników medycznych potrzebowały dwie osoby.
6: Kobieta lat 72 w reakcji sytuacyjnej oraz mężczyzna lat 58 bez widocznych obrażeń i dolegliwości.
0: Wyjaśniała Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. W miejscu wypadku służby czekają na holownik. W chwili rozpoczęcia akcji podnoszenia autobusu droga zostanie zablokowana. Ruszają leśne patrole, służbom pomogą kamery i fotopułapki. Już od poniedziałku akcja Straży Leśnej. Jesień 26.
7: Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy quadów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej.
0: Ostrzegała Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych. Akcja potrwa do połowy października.
8: Wiadomości Radia Plus.
0: Zobaczyć na co dzień niedostępne miejsca i posłuchać o historii jednego z najstarszych miejsc w Krakowie będzie można podczas spacerów z przewodnikiem po klasztorze Paulinów na Skałce. To w ramach letniego oprowadzania po kompleksie klasztornym.
9: Skałka jest takim miejscem nazywanym duszą Krakowa albo też perłą Krakowa. Zaraz przy Wiśle, obok Wawelu, drugie miejsce. Ci z Państwa, którzy chcecie troszkę ciszy, spokoju i takiej niezwykłej atmosfery zaczerpnąć, to zapraszamy właśnie w to miejsce, pełne zieleni, ciszy.
0: Mówił ojciec Mariusz Tabulski, administrator klasztoru Paulinów na Skałce. Ślady najstarszego romańskiego kościoła na Skałce i odkrycia archeologiczne będzie można zobaczyć w parku archeologicznym. Przed odwiedzającymi otworzą się też drzwi klasztornego ogrodu, skarbca, a także biblioteki.
9: Z takimi okryciami na książki, które dzisiaj się nie spotyka, drewnianymi, rzeźbionymi, malowanymi. Są też piękne inkunabuły, dzięki czemu możemy zrozumieć, dlaczego książkę czyta się od deski do deski. Przechodząc do skarbca, możemy zobaczyć, dlaczego Matka Boża ubiera się w sukienki, pierwszą rzeźbę świętego Stanisława.
0: Dodawał ojciec Tabulski, zwiedzić Skałkę z przewodnikiem będzie można do końca września. Więcej szczegółów na stronie skałka.paulini.pl.
10: Pogoda. Piątkowa aura pochmurna i szara, bez szans na jakieś przełamanie. W sobotę może się zjawi więcej słońca, w niedzielę może przywędrują opady deszczu. W pogodzie, jak to bywa, nic nie jest pewne. Jedyne, co na pewno się wydarzy, to fakt, że jakaś pogoda będzie.
8: Kulturalna karuzela Radia Plus Szczecin.
10: Minęła 18. To zaczynamy piątkowe wydanie kulturalnej karuzeli Radia Plus Szczecin. A dziś w programie Teatr Lalek Pleciuga zaczyna nowy sezon od mocnego uderzenia, spektaklu dla dorosłych. Przed nami wielki turniej tenorów, w 13 muzach warsztaty przygotowane przez młodzież dla mieszkańców Szczecina. Będzie także propozycja filmowa. Małgorzata Tobiasz, zapraszam, zostańcie ze mną do godziny 19.

0: Kulturalna karuzela Radia Plus Szczecin.
1: Spektaklem dla dorosłych rozpoczyna nowy sezon artystyczny Teatr Lalek Pleciuga. Przedstawienie Historia pierwszej zmarszczki to opowieść o narzucanych nam wzorcach kulturowych. Spektakl inspirowany jest autobiograficznym komiksem Wandy Hagedorn, szczecinianki, która jest autorką m.in. komiksu Twarz, Brzuch, Głowa. Główna bohaterka Wanda postanawia poprawić sobie urodę, wstrzykując botoks i usuwając te pierwsze nachalne zmarszczki, które sprawiają, że czuje się staro. Jednocześnie zastanawia się jednak, czy postrzeganie procesu starzenia jako czegoś złego i wstydliwego to nie są myśli wszczepione jej przez społeczne oczekiwania. Mówi Agata Nierzwicka, reżyserka.
2: Myślę, że tutaj możemy powiedzieć takie słowo, które nie pada co prawda w spektaklu, ale jest gdzieś. Mówimy o systemie, który nas kontroluje i autorka wskazuje na system patriarchalny, prawda, przede wszystkim. Rzeczywiście tutaj podajemy to też w takiej przystępnej formie, ale rzeczywiście nie uciekamy od jakiejś refleksji i tego, że właśnie nawet to jest ważne, ta świadomość po prostu naszych decyzji. Czy one właśnie są nasze, czy są narzucone, bo żyjemy w jakiejś po prostu systemie, w jakiejś opowieści, którą tworzy ktoś inny, a nie my same, nie? I to też jest o odzyskiwaniu po prostu tej swojej narracji, robieniu przestrzeni na te nasze opowieści, nasze problemy i traktowanie ich serio, że nawet opowieść właśnie o pierwszej zmarszce jest potraktowana na serio, bo jest moją opowieścią.
1: Pleciugowe przedstawienie łączy w sobie różne formy teatru, muzykę czy animację. Stara się z humorem i autoironią opowiedzieć o starzeniu się, cielesności oraz społecznych oczekiwaniach wobec kobiet. Opowiada Marta Łągiewka, aktorka.
3: Wanda jest generalnie właśnie osobą, która walczy o prawa kobiet, wspiera kobiety i pomaga jej. Jednak jakby ten świat zewnętrzny wpłynął na nią tak mocno, że na przykład postanowiła sobie zrobić botoks. I zdała sobie sprawę z tego, że jakby wydawało jej się, że jest taką po prostu feministką, ale że jednak to bardzo jej ten świat ją dotyka. Opowiada jakby różne takie swoje frustracje również, które wyniosła z dzieciństwa, takie stereotypy, którymi my kobiety jesteśmy karmione od najmłodszych lat. Boryka się przede wszystkim z tym światem zewnętrznym, który narzuca nam bardzo dużo schematów i mimo tego, że wydawałoby się, że żyjemy już w czasach, kiedy kobiety są wyzwolone i mają coraz więcej praw, to jednak gdzieś jakieś takie stereotypowe myślenie o kobietach jest cały czas bardzo aktualne.
1: W spektaklu nie brakuje znanych muzycznych akcentów.
4: Szybko, tanio i skutecznie. Enter! W pół sekundy Google wybrał 38 milionów haseł. Haseł wypełnionych obietnicą i nadzieją.
5: Wszystko, co powinnaś wiedzieć o botoksie.
4: Jak wygląda model toksyny botulinowej. Celebryci przed i po Natural Skin Clinic. Botoks od ręki.
5: No to co, próbujemy?
1: Opowiada Katarzyna Koseska, autorka muzyki.
6: Ogólnie jest to spektakl, który zawiera dużo muzyki, ale jest to jednak bardziej spektakl dramatyczny. Inspiracją są głównie lata 60., bo też mamy fragmenty z różnych właśnie rozdziałów życia głównej bohaterki i pojawiają się też przejścia właśnie w dekadach, więc muzycznie starałam się to zaznaczyć i są później też, mogę zdradzić, piosenki, które nawiązują do innych dekad. Więc tak, w brzmieniu właśnie starałam się używać głównie tych brzmień z lat 60., jest też trochę gitary. Są sceny, gdzie muzyka pomaga nam wejść w ten inny świat i też pomaga zaznaczać nam, kiedy jesteśmy w głowie bohaterki, a kiedy jesteśmy poza nią, więc muzyka jest dużą częścią tego spektaklu.
1: Muzyka współgra z tańcem, a choreografka Monika Jarosińska zauważa, że na przestrzeni dekad taniec też był formą opresji wobec kobiet.
7: Przechodzimy przez te epoki i wychodzimy od tych lat 60., ale tak w formie ruchowej jest tam dużo, czerpiemy z Charlestona, więc to można powiedzieć jeszcze takie 20., 30., ale też właściwie trochę kabaretu i też trochę tam się już pojawia trochę funku, trochę też kultura aerobiku się wyłania i też dochodzimy do 90., więc już jest bardzo tak teledyskowo i myślę, że to jest też ciekawe do obserwowania, że właściwie cel był ten sam, czyli narzucania w tej cielesności, bo też czerpiemy jakby z kultury, z popkultury, którą nasiąkały wtedy kobiety i właściwie cel jest ten sam, czyli jakiegoś takiego rzutowania różnego rodzaju oczekiwań na kobiety, ale one się zmieniają w formie. I jest taka sekwencja, która jakby zapętla bohaterki w ciągłym jakimś takim właśnie zmienianiu tej formy, jakimś takim nadążaniu, gonieniu za tym, pewnego rodzaju też niemożliwością dosiągnięcia tego.
1: Historia pierwszej zmarszczki na scenie kameralnej Teatru Lalek Pleciuga.
4: Chociaż obecna 50, to jak wczorajsza 30.

0: Zapraszamy!
1: Słuchasz kulturalnej karuzeli Radia Plus Szczecin.
2: Reklama. Osiedle Królewicze Park. Komfortowe mieszkania z widokiem na szczeciński Aquapark. Jedyne takie miejsce w Szczecinie. Znajdź swoje mieszkanie na horizon.szczecin.pl.
3: Znani artyści na kortach w Szczecinie. Od 18 września zapraszamy na Sets Open. Tenisowy turniej artystów rozgrywany w ramach Challengera ATP Invest in Szczecin Open. Z tenisowymi rakietami w dłoni w Szczecinie zobaczymy m.in. Joannę Koroniewską, Ulę Dudziak, Macieja Dowbora, Mezo, Henryka Sawkę, Jana Englerta i Karola Strasburgera. Szczegóły na szczecinopen.pl i setsopen.pl. Na wydarzenie zaprasza szczecińska energetyka cieplna.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Reklama.
7: Radio Plus Szczecin.

0: Kulturalna karuzela Radia Plus Szczecin.
1: Po raz 26 odbędzie się wielki turniej tenorów. To wydarzenie ma symbolikę iście romantyczną. Kawalerzy walczą między sobą, zachowując zasady dobrego wychowania, a ich orężem jest ich głos. Tego najlepszego wybiera publiczność, która głosuje różami. Tych jest 2772. W tym roku w programie wydarzenia są też nowości, mówi Jacek Jekiel, dyrektor opery na Zamku w Szczecinie.
2: W tym roku po raz pierwszy mamy nagrodę za najlepsze wykonanie arii operowej. Kilka lat temu uhonorowaliśmy pamięć Jacka Nierzychowskiego, fundując nagrodę za najlepsze wykonanie pieśni neapolitańskich i utworu operetkowego. A w tym roku wprowadzamy do naszego kanonu nagrodę, której fundatorem jest rodzina Traszkiewicz-Ler, aż za oceanu. Państwo wywodzą się ze Szczecina. Szczecin jest w ich sercu do dnia dzisiejszego. Niestety z uwagi na wiek i stan zdrowia nie mogli przyjechać, ale będą pewnie obserwować na mediach społecznościowych te wszystkie wydarzenia z Teatru Letniego imieni Heleny Majdaniec. To jest nagroda pieniężna, więc jest się o co bić, panowie. Dajcie z siebie wszystko, żebyśmy mieli fantastyczną uciechę, ale przypominam, tu nie ma profesjonalnego jury. Tutaj to, co jest najważniejsze, to jest ten sceniczny wydźwięk tego wykonania i wrażenie, które każdy z was zrobi na publiczności.
1: Nowością w tegorocznym wielkim turnieju tenorów będzie także wykonanie arii Wielka Sława to Żart. I to po polsku, mówi Agnieszka Nagórka, zastępca dyrektora do spraw artystycznych Opery na Zamku i dyrygent wielkiego turnieju tenorów.
3: W tym roku pomyślałam, że chciałabym się nieco więcej zabawić z tenorami, więc zaproponowałam naszym śpiewakom, aby przygotowali arię Barinkaja, bardzo znaną, bardzo lubianą przez publiczność, przez widownię. Wielka sława to żart i uwaga, poprosiłam, aby tenorzy nauczyli się jej po polsku. Zatem myślę, że będziemy mieli fajną zabawę. Cieszę się i dziękuję wam bardzo, że podjęliście to wyzwanie.
1: O miano najlepszego mierzyć się będzie 8 tenorów z Polski, Ukrainy, Niemiec czy Meksyku.
4: Nazywam się Krzysztof Lachman, pochodzę spod Krakowa, na co dzień mieszkam w Łodzi. Słyszałem już wielokrotnie i generalnie przyjechałem tutaj za poleceniem i za namową mojego serdecznego przyjaciela Aleksandra Kruszka, który niegdyś wygrał ten konkurs. Serce zawsze drży, kiedy się wychodzi na scenę, ale nie traktuję tego w ogóle jako konkurs. To jest właśnie bardziej forma zabawy dla mnie i fakt, że mogę sprawić publiczności przyjemność i w ogóle sama forma, że to publika jest tutaj właśnie jury i to ich trzeba uwierzyć. Gra dla mnie najważniejszą rolę generalnie.
5: Nazywam się Pepe Diaz, pochodzę z Meksyku, z małej miejscowości Kiegolany w Oaxaca. Mieszkam teraz w Polsce. Oglądałem Facebook ten turniej tenorów, ale potem jestem tutaj. Zaśpiewam Una Ora Amorosa z opery Così Fan Tutte Mozarta. Śpiewam napolitańskie piosenki Funiculi Funicula.
1: A 26. edycja Wielkiego Turnieju Tenorów już dziś o godzinie 20 w Szczecińskim Teatrze Letnim.

0: Kulturalna karuzela Radia Plus Szczecin.
1: I jeszcze filmowa propozycja na weekend. W kinie Pionier film Tony. Anthony Bourdain, buntownik, outsider, głos pokolenia, jeden z najbardziej znanych szefów kuchni i jedna z największych, najbardziej charyzmatycznych osobowości telewizyjnych. Podróżnik, pisarz, odkrywca, którego miliony ludzi na całym świecie pokochały za bezkompromisowy styl, miłość do życia, szacunek do ludzi, odwagę, ciekawość świata i autentyczność. Tony to historia początków jego drogi. Kim był, zanim stał się Anthonym Bourdainem?
0: Słuchasz Kulturalnej Karuzeli Radia Plus Szczecin.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Reklama.
6: Radio Plus Szczecin.
7: Kulturalna karuzela Radio Plus Szczecin.
8: Warszt Art to nowy projekt Domu Kultury 13 Mus. To cykl warsztatów zorganizowany przez młodzież dla mieszkańców miasta. Jest w czym wybierać. Będzie można na przykład nauczyć się, jak komunikować się z psem.
9: Jestem Aleksandra Liersz, jestem koordynatorką warsztatów ze sztuki komunikacji z psem. Jestem również pomysłodawcą tych warsztatów. Do psów jest mi bardzo blisko, mam duże doświadczenie, jeśli chodzi o border collie. U nas jest to bardzo rodzinne zainteresowanie i bardzo chciałam przez te warsztaty pokazać, jak bardzo komunikacja z psem jest rozwijająca i dla człowieka, i dla psa, a niestety bardzo dużo ludzi nie wie, jak się z tym psem komunikować. Chcemy tym się podzielić i przedstawić ludziom, jak w bardzo prosty sposób i z małym nakładem wysiłku można zauważyć w psie różne rzeczy, które nam wysyła, pokazuje. I to jest coś, co właśnie uważam też za sztukę. Border Collie to jest rasa psów pasterskich. To są te psy, które są uważane za najinteligentniejszą rasę. Na nich najłatwiej się pokazuje tą komunikację, bo one są bardzo takimi psami, gdzie wizualnie widać po nich, że czyta człowieka.
8: W zajęciach uczestniczyć będzie profesor Border Collie, zatem uważajcie. Będą także warsztaty z szycia na maszynie i poznamy trik na to, co zrobić, kiedy przy przewlekaniu dolnej nici nic nie idzie zgodnie z planem.
10: Jestem Robin, ja będę koordynować warsztaty z szycia i maszynowego, i szycia ręcznego. Na warsztatach, które odbywają się 13 września, to będą warsztaty z szycia maszynowego. Pokażę, jak zajmować się maszyną, jak ustalać ściegi, jak wymieniać igły, jak przywlekać nić dolną. Wszystko brzmi przerażająco, ale jest naprawdę łatwe i myślę, że można się tego nauczyć w 15 minut. Chcę na pewno pokazać ścieg prosty boczny, ścieg zygzakowaty, ścieg overlockowy. Mam, może to już przez to, że robię to od kilku lat, mam w tym wprawę, ale na pewno chcę pokazać technikę, którą ja używam, do której potrzebujemy tępych nożyczek i trochę pomysłowości.
8: W efekcie powstaną torby typu dziadówka oraz małe torebki, na przykład na klucze. Wśród propozycji warsztatów będzie także coś dla tych, którzy interesują się fotografią.
11: Władysław Lysenkow. Ja ze swojej strony jestem współorganizatorem warsztatów z cyanotypii. To jest jedna z najbardziej dawnych i starożytnych technik, powiedzmy, fotograficznych, która polega na tym, że przenosimy pewne obrazy, przedmioty odbiciem na tkaninę lub na ceramikę za pomocą współpracy soli żelaza i światła ultrafioletowego. Chcemy też podnieść wątek nie tylko tego, że korzystamy z tej techniki fotograficznej, a również podnieść wątek powtórnego korzystania, więc nasze warsztaty się nazywają Drugie Życie po cyanotypie i zachęcamy tych osób i ludzi, co przyjdą do nas na te warsztaty, żeby przynosiły ze sobą jakieś stare koszulki, jakieś stare torby z tkaniny. Przez taką możliwość, przez taką opcję możemy nadać tym rzeczom nowe życie, nową wartość, bo jedna sprawa, kupujemy jakąś koszulkę w sklepie, druga sprawa, tą koszulkę w jakiś sposób same uzupełnimy, dopewnimy i damy tą wartość ludzką i artystyczną.
8: Na warsztaty wstęp jest wolny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy. Szczegóły znajdziecie na stronie Domu Kultury 13 Mus, a pierwsza tura warsztatów już w niedzielę, 13 września.
12: Słuchasz kulturalnej karuzeli Radia Plus Szczecin.

0: Kulturalna karuzela Radia Plus Szczecin.
1: Jak zwykle było miło, ale zbliża się godzina 19, a to oznacza, że kończymy piątkowe wydanie kulturalnej karuzeli Radia Plus Szczecin. Małgorzata Tobiasz, dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia za tydzień.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
4: Radio Plus Szczecin.
5: Kierowca autobusu z Łodzi, który wjechał na przejazd kolejowy mimo ostrzeżeń, tymczasowo odsunięto od pracy. Burmistrz Wodzisławia w województwie świętokrzyskim usłyszał zarzuty za jazdę po pijanemu. Ministerstwo Sprawiedliwości wydało poradnik dla seniorów, jak bronić się przed oszustami.

0: w Intercity.
1: Zamykająca się rogatka opadła wprost na dach pojazdu.
2: Sytuacja, do której doszło w czwartek na przejeździe kolejowym na ulicy Edwarda, jest niedopuszczalna.
1: Przyznaje Piotr Wasiak, rzecznik łódzkiego MPK.
2: Ze wstępnej oceny monitoringu wynika, że mimo zaistniałej sytuacji nie było zagrożenia dla pasażerów.
1: Do sieci trafiło nagranie z wnętrza autobusu. Widać na nim, że w środku wybuchła panika. Sprawę bada specjalna komisja oraz policja, która szuka świadków.
0: Tematem zajął się nasz reporter Rafał Różycki. Zarzuty za jazdę pod wpływem alkoholu usłyszał dziś burmistrz Wodzisławia w województwie świętokrzyskim. Dominik E. wpadł podczas rutynowej akcji Trzeźwy Poranek. Mając w organizmie ponad promil alkoholu, do zdarzenia doszło w sierpniu. Szczegóły przedstawia Daniel Prokopowicz z Kieleckiej Prokuratury Okręgowej.
3: Przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Czyn, który zarzucono podejrzanemu, zagrożony jest karą do nawet 3 lat pozbawienia wolności.
0: Włodarz gminy po zdarzeniu złożył rezygnację z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości. Poza karą więzienia i utratą mandatu grozić mu może także wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Spotkania i poradniki dla seniorów przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Jak rozpoznać oszustów i nie dać się zmanipulować? W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie odbyło się spotkanie w ramach programu Bezpieczny Senior to Świadomy Senior. Przestępcy podszywają się pod członków rodziny, policjantów, pracowników banku, kurierów czy urzędników. Popularne są oszustwa telefoniczne, SMS-y z fałszywymi linkami oraz próby wyłudzenia danych osobowych przez internet, mówi Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości.
5: Pamiętajmy też, że są rodziny, gdzie czasem starszych ludzi dotyka przemoc, czasem przemoc od najbliższych osób. No więc my też mówimy, w jaki sposób wtedy reagować, gdzie są telefony, gdzie jest pomoc. Będziemy także informować o punktach bezpłatnej pomocy prawnej.
0: Uczestnicy dostają też przygotowane dla nich poradniki. Podobne spotkania mają się odbywać w każdym powiecie.

0: Reklama.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Było podejrzenie promieniowania. Tajemnicza paczka postawiła na nogi służby w Małopolsce. Za chwilę też utrudnienia na kolei po proteście maszynistów oraz zaskakujący sondaż poparcia dla partii politycznych. Jest 20. Marcin Bartnik. Alarm w Żurowej w Małopolsce. Jak się okazało, zagrożenia dla mieszkańców nie ma. Służby postawiła na nogi tajemnicza paczka. Było podejrzenie, że w środku mogą znajdować się materiały promieniotwórcze. Na miejsce wezwano specjalistów, którzy wykonali szczegółowe pomiary.
2: Państwowa Agencja Atomistyki dała nam odpowiedź, że promieniowanie naturalne ma prawo być, nie stwarza zagrożenia dla ogółu ludności, więc no tutaj działania są zakończone, jeżeli chodzi o Straż Pożarną na pewno.
1: Powiedział nam Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Materiał znajdujący się w paczce to przemysłowe elektrody. Poziom promieniowania, jaki wykryto, nie zagrażał ludziom ani otoczeniu.

0: Maszynistów, a minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada zaostrzenie przepisów drogowych i poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Chodzi m.in. o montaż dodatkowych urządzeń, które mają utrudnić kierowcom wjazd na przejazd, gdy zbliża się pociąg.
1: One będą polegały na groźbie utraty prawa jazdy dla każdego kierowcy, który wjedzie na przejazd drogowo-kolejowy, kiedy jest zapalone czerwone światło.
0: W sobotę i niedzielę, jak zapewnia PKP Intercity, pociągi powinny kursować już normalnie. To najgorszy wynik Prawa i Sprawiedliwości od lat. Partia Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na zaledwie 15% wszystkich głosów. Tak wynika z najnowszego badania CBOS. Sondażowi przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak. Czy to oznacza mocny spadek w Sejmie?
2: Dokładnie o 1,5 punktu procentowego w porównaniu do sierpniowego badania. To najgorszy wynik Prawa i Sprawiedliwości od wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Niemal taki sam wynik, 14,8, notuje Konfederacja. To oznacza, że obie partie do Sejmu wprowadziłyby odpowiednio 91 i 90 posłów. Podium niezmiennie otwiera Koalicja Obywatelska, którą wskazało ponad 26% ankietowanych. Z badania CBOS-u wynika, że do Sejmu dostałyby się jeszcze Konfederacja Korony Polskiej z prawie 8% poparciem oraz z niemal takim samym wynikiem na poziomie 6% Razem i Lewica.
0: Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, do Sejmu nie dostałyby się Rozwój Plus, PSL, Polska 2050 i Unia Centrum. 25 lat temu terroryści z Al-Kaidy zaatakowali Stany Zjednoczone. Za oceanem dziś uroczystości upamiętniające ofiary zamachów z 11 września. Podczas ceremonii przed Pentagonem prezydent USA Donald Trump mówił o wojnie z Iranem, przedstawiając ją jako dalszy ciąg walki z terroryzmem. Nie możemy zapomnieć o tej chwili ogromnego i potwornego zła, które wydarzyło się na tym świecie. Nigdy przenigdy o tym nie zapomnimy, dlatego właśnie dziś walczymy. Nie mamy wyboru, liczy się tylko zwycięstwo. W zamachach z 11 września 2001 roku na World Trade Center w Nowym Jorku zginęło prawie 3000 osób, w tym 8 Polaków.
3: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
4: Radio Plus, Marek Sierocki, witam w piątkowy wieczór i zapraszam na naszą prywatkę. Na początek gwiazdy muzyki italo-disco Gazebo i I Like Chopina, potem Raffi, Self Control.

0: Radio Plus Szczecin. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Pora na drugi piątkowy miks naszej prywatki. Na początek Marco Bocchino i Otivolio Tanto Bene, a potem Umberto Tabini i Ciao Siciliano. Będzie też Maurito w piosence Buona Sera, Ciao Ciao.

nami włoskie przeboje, a przed nami kolejne hity z lat 80. ubiegłego wieku. Oto Danuta Lato i Touch My Heart, potem grupa Silent Circle, Touch in the Night, a także Patty Ryan w nagraniu I Don't Wanna Lose You Tonight.

To była Patty Ryan, a w tym miksie jeszcze Fancy, Flames of Love, Rick Farini, Welcome to Rimini, Al Corley i Square Rooms, a na zakończenie tego miksu trio Scotch i Mira.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny miks otwiera Dan Harrow utworem Catch the Fox, potem formacja Radio Di Luna i słynne Comanchero.

To był zespół Radio Di Luna i Comanchero, a przed nami Taco i jego wersja standardu muzycznego piosenki Putting on the Ritz. Potem Valerie Dore Lancelot, a także Italian Boys i Forever Lovers.

0: Radio Plus Szczecin. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny miks otwierają Marcello i Carmelengo La Bionda, czyli formacja La Bionda, swoim największym hitem One For You, One For Me. Potem Bernie Paul, Oh No No, a także grupa Bonem w nagraniu Felicidad Margarita.

To był dyskotekowy zespół wszechczasów Bonem, a teraz już Amanda Lear, Enigma, potem trio a la carte Ring Michany, a także Cherry Lane w piosence Black Jack.

To była gwiazda dyskotek końca lat 70. Cherlane, przed nami grupa Bee Gees i Tragedy, potem Donna Summer, Hot Stuff, a także grupa ABBA w nagraniu Gimme, Gimme, Gimme, Amen, After Midnight.

To był szwedzki zespół ABBA, przed nami Pado Pelandi, czyli P. Lion i jego przebój Radio Radio, potem duet Luisa Fernandez i Peter Kent w piosence Solo Por Ti.

0: Małżeński duet Luisa Fernandez i Peter Kent piosenką Solo por ti zakończył ten miks.
1: Let's go, girls.

0: Radio Plus Szczecin. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Trwa nasza piątkowa prywatka, a w niej Didi Jackson i utwór Automatic Lover. Potem formacja Transex Living on Video, a także grupa Bonem w nagraniu Bahama Mama.
2: I am your automatic lover. Automatic lover. I am your automatic lover.

To był Freddie Mercury i Living on My Own, a już za chwilę polskie piosenki. Maria Koterska, Augustowskie noce, Halina Frąckowiak i grupa ABC i Napisz proszę. Będzie też Stan Borys i Spacer dziką plażą. Piotr Szczepanik przypomni przebój goniąc kormorany, a czerwone gitary usłyszymy w utworze Historia jednej znajomości.

To były polskie przeboje, teraz już duet Bakara, Yes Sir I Can Boogie, potem Luisa Fernandez, Layla Von Me, duet Otto One i Hands Up, a także grupa Eruption w nagraniu One Way.

Był Sandy Martin, jeden jedyny przebój, jaki wylansował, piosenka People from Ibiza, a przed nami Sandra i jej wersja hitu Everlasting Love. Potem Jason Donovan, Nothing Can Divide Us, będzie też Liza Minnelli z muzykami duetu Pet Shop Boys w piosence Losing My Mind.

ten Antichrist Row, czyli Pet Shop Boys, a teraz już Gruppo Italiano, L'estate sta finendo, potem Montserrat e Moliendo Café, a także Santa Esmeralda w dwóch utworach, Don't Let Me Be Misunderstood i House of the Rising Sun.

Za nami Santa Esmeralda, a przed nami wciąż gorące rytmy latino. El Chato i Ovivire, potem grupa Chocolate i Ritmo de la Noche. Będzie też zespół Chocolates i utwór Brasilia Carnaval.

Hiszpański duet Bakara utworem Granada zakończył dzisiejszą prywatkę. Kolejna już jutro, oczywiście na antenie Radia Plus. Marek Sierocki, do usłyszenia.

0: będziemy pytać pokryjomu, kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy w nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.